Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chełmie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod nazwą Człowiek i jego praca, zorganizowany przez Powiatowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej. Wpłynęło 180 fotogramów z całego województwa, informował Sztandar Ludu w wydaniu z 23 września 1971 roku. Dowiadujemy się też, że z tej puli 74 zdjęcia dostarczyli fotoamatorzy z Chełma. Jury konkursu, któremu przewodniczył przedstawiciel Prezydium Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Jan Magierski, wytypowało do wystawy konkursowej 68 fotogramów 26 autorów. Następnie 8 tych prac zakwalifikowano do nagród. Pierwszą nagrodę za cykl zdjęć pod tytułem Sianokosy przyznano Edmundowi Fladrzyńskiemu z fotoklubu w Chełmie. Drugą nagrodę otrzymał za cykl fotogramów Codzienny trud Romuald Mazurek, członek fotoklubu w Chełmie. Ponadto jury przyznało wyróżnienia następującym fotografikom amatorom: Andrzejowi Berezie z Chełma, Władysławowi Mroczce z Chełma, Andrzejowi Sobolewskiemu z Lublina oraz Tadeuszowi Ścibiorowi z Chełma.
1: Kolejna odsłona w jakimś sensie działalności fotoklubu chełmskiego, wtedy jeszcze związanego z Powiatowym Domem Kultury i ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej. Organizacja skupiała amatorów fotografii, raczej takiej bardziej artystycznej, trzeba przyznać. No i tutaj informacja o konkursie zorganizowanym w Chełmie pod tytułem Człowiek i jego praca. No nie ma co ukrywać, że tematyka konkursu nawiązywała do ówczesnych czasów. Ludzie pracy cieszyli się szczególnym zainteresowaniem. Ale trzeba przyznać, że rzeczywiście sporo prac trafiło na konkurs, 180 prac z całego województwa lubelskiego i 74 prace z Chełma, czyli trzeba przyznać, fotograficy chełmscy byli bardzo mocno zaangażowani. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście fotografie przygotowane i przez chełmskich, i przez lubelskich fotografików były niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące. Zresztą jedna z fotografii jest prezentowana w artykule. Fotografia zwycięzcy konkursu Edmunda Fladrzyńskiego. No, postaci, można powiedzieć, niezwykle znanej. Przez wiele lat kierował fotoklubem chełmskim, jeden z nestorów chełmskiej fotografii, niezwykle zasłużona postać. No, a sama fotografia rzeczywiście przygotowana dosyć ciekawie. Na tej kopii zamieszczonej w Sztandarze Ludu można takie cechy zauważyć. Pojawiają się również nazwiska innych wybitnych fotografików związanych wtedy z Chełmem, bo i Andrzej Bereza, Władysław Mroczko, bardziej kojarzony z filmami, ale również zajmujący się fotografią, Tadeusz Ścibior, też niezwykle popularna i znana postać, czyli tych wyróżnień było dosyć sporo. Również jeśli chodzi o te czołowe miejsca, to oprócz Edmunda Fladrzyńskiego jeszcze Rajmund Mazurek też zdobył dosyć wysokie miejsce. Zwieńczeniem tego konkursu była wystawa w Muzeum Chełmskim, czyli dzisiejszym Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza, prezentująca w zasadzie znaczną część tych fotogramów przygotowanych na ten konkurs. No myślę, że pewnie można by gdzieś sięgnąć do archiwów i te fotografie przypomnieć, bo niewątpliwie ich poziom artystyczny był bardzo.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Bonton Radio.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Są takie utwory, które zmieniają temperaturę w pokoju. Wystarczy kilka pierwszych nut, by poczuć dym papierosowy, światła nocnego San Francisco i ten specyficzny, chłodny dystans. Dziś bierzemy na warsztat grupę, która wielu kojarzy się z wybuchową energią i krzykiem, ale tym razem pokażą nam swoją najbardziej stylową twarz. Przed nami Faith No More i ich niezapomniane Evidence. Jest rok 1995. Grunge powoli dogasa, a świat szuka czegoś nowego. Faith No More wydają album King for a Day, Fool for a Lifetime. To była płyta ryzykowna, nagrana po odejściu gitarzysty Jima Martina, pełna eksperymentów, ale to właśnie trzeci singiel z tego krążka stał się ich najbardziej wyrafinowanym momentem w karierze. Evidence to nie jest zwykła rockowa ballada. To utwór, który romansuje z acid jazzem, soulem i funky. Mike Patton, człowiek o tysiącu głosów, tutaj zamienia się w rasowego croonera. Śpiewa nisko, niemal szepcze, budując napięcie, które mogłoby posłużyć za ścieżkę dźwiękową do najlepszego filmu noir. Tekst mroczny, niejednoznaczny, pełen podejrzeń i tytułowych dowodów na zdradę lub brak lojalności. Co sprawia, że ten numer jest tak genialny? Posłuchajcie perkusji Mike'a Bordina. Jest oszczędna, niemal hip-hopowa w swoim rytmie. A gitara Treya Spronsa? Zamiast ciężkich riffów mamy tu delikatne, wach-wachowe muśnięcia, które dodają całości niesamowitego luzu. Mike Patton tak bardzo kocha ten utwór i jego klimat, że zespół nagrał również wersję w języku włoskim, hiszpańskim oraz portugalskim. To pokazuje, jak uniwersalny jest ten groove. To muzyka, która nie ma paszportu. Ona po prostu pulsuje w rytmie nocnego miasta. Dlaczego warto go dziś odkurzyć? Bo Evidence się nie zestarzało ani o dzień. Podczas gdy wiele rockowych hitów z lat 90. brzmi dziś jak pamiątka z innej epoki, ten utwór mógłby zostać wydany wczoraj i nikt nie poczułby różnicy. To dowód na to, że Faith No More wyprzedali swoje czasy, nie dając się zamknąć w szufladce z napisem New Metal czy Funk Metal. To muzyka dla tych, którzy lubią w rocku odrobinę luksusu, ale takiego z lekkim, mrocznym podtekstem. Usiądźcie wygodnie, przyciemnijcie światła. Czas na dowody. Przed wami Mike Patton i ekipa w szczytowej formie. Odkurzamy wspomnienia, które wciąż lśnią. Oto Faith No More i Evidence.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
11: Bon ton.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, miniso, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów, grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
1: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
2: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
1: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
0: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
3: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napotkowycznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
0: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
4: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Wypadła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
0: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki Koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
5: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
0: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Śledztwo w sprawie rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku uderzyła w budynek w Rykach Woli, zostało umorzone. Prokuratura uznała, że żołnierze działali w granicach swoich uprawnień podczas operacji przeciwko dronom. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały budynki i samochody, ale nikt nie ucierpiał. Prawie 13 milionów złotych rządowego wsparcia trafi do Chełma i powiatu chełmskiego na inwestycje drogowe. Powiat otrzymał blisko 5 milionów na przebudowę odcinka Kroczyn-Michałówka, a Chełm ponad 7 milionów 800 tysięcy na modernizację ulic Wirskiego i Wieniawskiego. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również o kolejnym sposobie działania oszustów. Podszywają się pod polską grupę energetyczną, wysyłają maile z informacjami o rzekomej nadpłacie za prąd i zachęcają do kliknięcia w link, który ma umożliwić jej zwrot. Bądźcie czujni.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Około 15 stopni o poranku w większej części kraju, na południowym wschodzie nieco chłodniej, około 10. Maksymalnie dzisiaj będzie 20, niebo częściowo zachmurzone, na południu Polski mocno albo całkowicie zachmurzone niebo i w całej Polsce może przelotnie padać.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bon Antenton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Minęła 7.06, a my w Radiu Bon Ton podajemy bardzo ważny komunikat. Mamy poniedziałek. Niestety, mam nadzieję, że nie jesteście tego świadomi i jakoś to razem wspólnie przetrwamy. To Dominik Feldman, witam w programie Bon Ton na dzień dobry.

0: O masz, dopiero co rozpoczynaliśmy rok szkolny, a tu trzeba rozpocząć już drugą połowę września. 14 września dzisiaj dokładnie w kartce z kalendarza. No niestety, ale poniedziałek. Już chciałem powiedzieć piątek, ale no chciałbym, ale no nie mogę. No nie mogę, skoro faktycznie jest jak jest. Sprawdźmy sobie kartkę z kalendarza, tak na pobudkę, na dzień dobry. Co tam ciekawego się w niej pojawia? Kto dzisiaj obchodzi swoje imieniny? Kto dzisiaj ma urodziny? A nie, tego w kartce z kalendarza nie będzie. Ale jakbym się zalogował na Facebooku, to na pewno kogoś znajomego tu z Chełma bym spotkał. Natrafiłbym na pewno na jakąś osobę. No ale dobra, nie będziemy robić prywaty, tylko zróbmy to, co, na czym nam teraz najbardziej zależy. Mamy już 38 tydzień roku i 257 dzień roku 2026. Dzisiaj 14 października, września, a swoje imieniny powinni dzisiaj świętować Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj będziemy walczyć, wiem, że poniedziałek będzie ciężko, ale dzisiaj będziemy walczyć z wypaleniem zawodowym, bo dziś mamy właśnie takie święto nietypowe. Na zegarach już minęła 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
0: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Rano bardzo dużo pytań jest w domu, a na które masz do pracy, a dlaczego jeszcze nie wychodzisz, a czy odrobiłeś lekcję? No, takie trudne pytania się pojawiają, bardzo trudne, no, ale czasami są jeszcze trudniejsze i nad tymi trudnymi właśnie teraz będziemy pracować. 20 minut po godzinie 7, czas na najnowszy odcinek programu A Dlaczego?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, przy poniedziałku. Weekend był bardzo wesoły, więc pytanie tutaj w temacie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w klasie, nagle ktoś zaczyna się śmiać, nie wiecie jeszcze nawet z czego, patrzycie na niego i po chwili sami zaczynacie się uśmiechać, a potem śmieje się już kilka osób i nagle cała klasa ma problem, żeby przestać. I tutaj pytanie zadała nam 8-letnia Maja.
4: Dlaczego śmiech jest zaraźliwy?
3: Żeby to zrozumieć, musimy zajrzeć do naszego mózgu. Tak, mózg rządzi wszystkim. Kiedy widzimy albo słyszymy, że ktoś się śmieje, nasz mózg bardzo szybko rozpoznaje, że ta osoba przeżywa radość albo rozbawienie. I właśnie często zaczynamy ją nieświadomie naśladować. To trochę tak, jakby mózg mówił: o, ona się śmieje, czyli dzieje się coś fajnego. Mięśnie naszej twarzy zaczynają się wtedy lekko zmieniać. Podnoszą się kąciki ust, możemy zacząć się uśmiechać, a czasami po prostu wybuchamy śmiechem. Co ciekawe, nie zawsze musimy nawet widzieć osobę, która się śmieje. Czasami wystarczy usłyszeć ha, ha, ha i już robi się nam wesoło. Nasz mózg jest bardzo dobry w rozpoznawaniu dźwięków i zachowań innych ludzi. Śmiech jest jednym z takich sygnałów, które łatwo wychwycić. Coś na zasadzie ziewania. A dlaczego właściwie tak reagujemy? Naukowcy uważają, że zaraźliwość śmiechu ma związek między innymi z tym, że jesteśmy zwierzętami społecznymi, czyli jesteśmy stworzeni do życia z innymi ludźmi. Od bardzo dawna ważne było dla nas rozpoznawanie emocji innych osób i reagowanie na nie. Jeżeli grupa ludzi czuła się bezpiecznie i dobrze razem, wspólny śmiech mógł wzmacniać więzi między nimi. Dlatego śmiech często pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Śmiech nie musi oznaczać, że wiemy, co jest śmieszne. Możemy nie słyszeć dowcipu, możemy nawet nie wiedzieć, dlaczego ktoś się śmieje. A kiedy słyszymy jego śmiech, nasz mózg może zacząć reagować podobnie. To trochę jak emocje. Skoro ty się śmiejesz, to ja chyba też. I właśnie dlatego śmiech potrafi przechodzić z jednej osoby na drugą. Jedna osoba się śmieje, druga zaczyna się uśmiechać, trzecia słyszy obie i już po chwili wszyscy próbują się uspokoić. A im bardziej próbują się nie śmiać, tym czasami jest jeszcze gorzej. Bo przecież czy jest coś śmieszniejszego niż próba powstrzymania śmiechu? Wszyscy przeżyliśmy to nie jeden raz. Pytanie zadała Maja, lat 8. Na poniedziałek takie pytanie wydaje mi się idealne. Bo w sumie wiadomo, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Poniedziałkowe wydanie wiadomości w Radiu Bonton 14 września. Czas zacząć. Minęła 7.30.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Śledztwo w sprawie uderzenia wojskowej rakiety w budynek w Wyrykach Wolni zostało umorzone. Prokuratura Okręgowa w Lublinie uznała, że choć doszło do poważnych szkód materialnych, działanie żołnierzy nie nosiło znamion przestępstwa. Do tego zdarzenia, przypomnijmy, doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 roku podczas operacji mającej na celu neutralizację 3 dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W trakcie działań rakieta wystrzelona z myśliwca F-35 niezamierzenie uderzyła w dach domu w Wyrykach Woli. Eksplozja głowicy bojowej poważnie uszkodziła budynek mieszkalny, a także gospodarczy, sąsiednie zabudowania i 2 samochody. Szkody dotknęły 3 rodziny. Nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Prokuratura przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyła ślady, przeanalizowała nagrania i przesłuchała świadków. Kluczowe znaczenie miały również opinie biegłych oraz dokumentacja dotycząca dowodzenia operacją. Śledczy ustalili, że rakieta została wystrzelona na rozkaz dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych w ramach działań mających chronić mieszkańców przed zagrożeniem ze strony dronów. W ocenie prokuratury żołnierze działali w granicach swoich ustawowych uprawnień i obowiązków. Kolejne inwestycje drogowe w województwie lubelskim otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ubiegłym tygodniu wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał 3 umowy dotyczące dofinansowania projektów znajdujących się na tegorocznej liście rezerwowej. 2 z nich dotyczą Chełma i powiatu chełmskiego. Powiat chełmski otrzyma niemal 5 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kroczyn-Michałówka. Prace obejmą fragment o długości blisko 5 kilometrów. Łączny kwalifikowalny koszt inwestycji wynosi ponad 8 milionów 290 tysięcy złotych. Rządowe dofinansowanie to blisko 5 milionów. Drugą z inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w Chełmie, czyli ulice Wirskiego oraz Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną. W tym przypadku wartość kwalifikowalnych kosztów zadania wynosi ponad 15,5 miliona złotych. Miasto Chełm z rządowego funduszu otrzyma ponad 7 milionów 815 tysięcy złotych. Obie inwestycje znalazły się wcześniej na tegorocznej liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które w ostatnich dniach trafiają na skrzynki mailowe w całej Polsce, nie omijając naszego regionu. Jak informują nas słuchacze, w treści jest informacja o zwrocie nadpłaty wynoszącej kilkaset złotych, które rzekomo można odzyskać po kliknięciu w link do regulacji płatności. PGE przypomina, że nie wysyła takich wiadomości i nie stosuje takich procedur w sposób mailowy. Kliknięcie oznacza niestety udostępnienie swoich danych oszustom i utratę pieniędzy, dlatego zalecana jest ostrożność i usunięcie wiadomości w przypadku jej otrzymania. Przed nami wydarzenie, które od lat łączy miłośników muzyki cerkiewnej. Na koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych zaprasza ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej.
4: Z wielką radością w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 7. edycję chełmskiego koncertowania ku czci Przenajświętszej Bogorodzicy. To wydarzenie, które integruje wielokulturową spuściznę naszego regionu, a także stanowi piękne dziedzictwo ekumenicznej współpracy w naszym mieście.
3: Koncert odbędzie się w piątek o 18 w cerkwi pod wezwaniem świętego Jana Teologa.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 minut nam tylko brakuje do godziny 8. No i brakuje nam tylko jednego do dopięcia tego wszystkiego, tego pięknego poranka. Sprawdźmy, co na drogach. Sytuację sprawdza dla was i opowiada o niej Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Początek tygodnia oznacza spory ruch samochodów i pieszych, a celem większości uczestników ruchu są albo miejsca pracy, albo szkoły. Korków można się spodziewać na dojazdach do rond Jana Pawła II z Win i Turbinowego, jak też na skrzyżowaniu Lwowskiej z Aleją Armii Krajowej. W centrum, jak żeby inaczej o tej porze, z każdą chwilą ubywa miejsc parkingowych, szczególnie w okolicach Placu Łuczkowskiego i w pobliżu Urzędu Miasta.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
4: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej.

0: Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Reklama. Bon

0: Wiecie bardzo dobrze, że w weekend było sporo imprez, sporo wydarzeń w naszej okolicy. Być może na którymś byliście i my też. No i co? Przyłapaliśmy was. Jakaś galeria zdjęć. No właśnie. Wiemy, z kim się bawiliście, z kim byliście na miejscu. Sprawdźcie koniecznie. Ewentualnie, jakby miała żona zobaczyć, to usuniemy, także zadzwońcie wcześniej. Żartowałem, no co wy. No wiadomo, że nasi słuchacze wszystko bezpiecznie oczywiście. Tak. No dobrze, moi drodzy, faktycznie tych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie było sporo. No nie zapominajcie, że my właśnie na takich wydarzeniach również jesteśmy razem z wami. Gdybyście gdzieś zobaczyli naszego dziennikarza, fotoreportera, to proszę się pięknie do niego uśmiechać, bo jak niektóre nastolatki zakrywają twarz, no to jak się tak zakryjecie, to nie wygląda to dobrze. Przynajmniej mi się tak wydaje, ale ja jestem z lat 90., to znaczy urodzony w latach 90., więc może mogę się nie znać. No to już, jak tam uważacie. A, no i właśnie, mimo że jest w sumie 9 minut przed godziną 8, to jeszcze sporo czasu, tak? No ale ja już zapraszam was do wysłuchania najświeższych, ważnych informacji z kraju i ze świata punktualnie o 8.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zieluch. Producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus. Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
1: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedów. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
0: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
2: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
0: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
3: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
0: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Mocno zachmurzone niebo dzisiaj. Im dalej na południe, tym bardziej. Na północy możliwe przejaśnienia, ale w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, czasem intensywne. Temperatura dzisiaj około 20 stopni.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Skoro program nazywa się Bonton na dzień dobry, to wam wszystkim wysyłam dzień dobry, jedno wielkie na przywitanie. A i no właśnie, mam jeszcze dla was zaproszenie do wysłuchania rozmowy z naszym gościem. 5 minut, ostatnie przygotowania i zaczynamy.
8: Słuchajcie, 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra. Gość radia Ponton.
13: Dzień dobry, Marcin Petruk. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, z którym rozmawiamy o zmianach w przepisach, które niedawno weszły w życie, ale również o tym, co w tym zakresie czeka nas w najbliższym czasie. Nowy pakiet rozwiązań obowiązuje od 3 września i obejmuje młodych kierowców oraz tych, którzy po raz pierwszy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Czego te zmiany dotyczą?
14: Restrykcyjny okres próbny będzie obowiązywał przez 2 lata. Osoby, które ukończyły 18 lat, a przez 3 lata tych tak zwanych nowych 17-latków, którym umożliwiono uzyskiwanie prawa jazdy troszeczkę wcześniej, rok wcześniej. I oczywiście tutaj ten okres próby będzie się charakteryzował zerowym procentem alkoholu, czyli zero alkoholu w organizmie podczas kierowania pojazdem. Drugi taki ważny element, który tutaj wchodzi, to jest kierujący tym pojazdem w okresie próbnym nie będzie mógł przekroczyć liczby 12 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W przypadku, kiedy naruszy te przepisy, będzie musiał odbyć dodatkowe szkolenie w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I oczywiście taki koszt szkolenia to około 500 zł będzie. To jest uszczuplenie budżetu dla takiego nowego kierowcy. Tu oprócz tego jeszcze będzie przepis, który obliguje kierowcę do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jeśli spowoduje 2 wykroczenia przeciwko temu bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnymi rozstrzygnięciami, starosta będzie kierował decyzję administracyjną o przedłużeniu takiego okresu próbnego o kolejne 2 lata, czyli już na przykład z 2 lat zrobi się nam 4 lata ograniczeń w kierowaniu pojazdem. W związku z tym te przepisy naprawdę dla młodych kierowców są rygorystyczne.
13: Kolejna kwestia, która od lat powraca co jakiś czas i za każdym razem rodzi różne spekulacje wśród kierowców, to wymiana bezterminowego prawa jazdy. Jak to wygląda? Czy prawo jazdy bez daty ważności nagle taką datę uzyska?
14: Już tracą ważność te prawa jazdy tak zwane bezterminowe, które obowiązywały w Polsce. Prawo jazdy będzie wydawane, właściwie jest już od jakiegoś czasu wydawane tylko na 15 lat, jeśli oczywiście kwestie zdrowotne nam pozwalają na to, bo może być prawo jazdy skrócone troszeczkę. Na przykład jeśli lekarz ograniczy nam na 5 lat czy na 10 lat zaświadczenie zdrowotne, w związku z tym to prawo jazdy będzie obowiązywało na ten okres. Natomiast jeśli nie posiadamy ograniczeń zdrowotnych, to prawo jazdy dzisiaj jest wydawane na maksymalnie 15 lat. Z nowym wzorem dokumentów to prawo jazdy po 2013 roku jest oczywiście tutaj do wymiany. I prawa jazdy wydane od 18 stycznia 2013 roku podlegają bezwzględnie wymianie w przeciągu 5 lat, czyli od 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku. Czyli każdy, kto otrzymał prawo jazdy po 2013 roku, musi bezwzględnie to prawo jazdy wymienić. Ten przepis już jest obowiązujący, w związku z tym już niektóre osoby to zrobiły, a część niestety musi to zrobić w najbliższym czasie. Koszt wymiany takiego prawa jazdy to jest 100 zł, w związku z tym nie są to takie koszty wysokie, należy złożyć wniosek, zdjęcie, opłatę i oczywiście oczekuje się chwilę na wydanie tego prawa jazdy i to prawo jazdy będziemy posiadać.
13: Następne planowane zmiany mają objąć egzamin teoretyczny. Czego możemy się tutaj spodziewać i jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o od dawna zapowiadaną likwidację placu manewrowego?
14: Egzamin teoretyczny, kiedy skończy się wynikiem pozytywnym na prawo jazdy, do tej pory był ważny bezterminowo. Natomiast niestety następuje zmiana przepisów ruchu drogowego i ten egzamin, który skończył się właśnie wynikiem pozytywnym, będzie ważny przez 24 miesiące. Tylko przez 24 miesiące. A jest to chyba uzasadnione ze względu na to, że przepisy się zmieniają często. W związku z tym ta aktualizacja też jest bardzo istotna. Te osoby, które zdadzą przed wejściem przepisów, oczywiście zachowują stare zasady, ale niestety po zmianie przepisów ten egzamin teoretyczny będzie ważny tylko przez 24 miesiące. Zmieni się baza pytań. Teraz w tej chwili jest około 3,5 tysiąca pytań. Ma być ta baza zredukowana do 1,5 tysiąca, co oczywiście będzie naciskiem na pytania jednoznaczne, które będą w miarę sensownie aktualizowane. Bo jak wiemy, do niedawna też pojawiały się pytania w naszej bazie tutaj, też w ośrodku w Chełmie, które nie zgadzały się z przepisami ruchu drogowego. A więc tą bazę będzie łatwiej zaktualizować. Pojawi się też nowy taki twór w ministerstwie, Centrum Egzaminowania. które będzie się zajmowało tylko tymi testami, a więc będzie jak najbardziej odzwierciedlało sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli pytania będą dostosowane do rzeczywistości, a nie tak jak dzisiaj bardzo często pytania są teorią, która nie ma właściwie zastosowania w praktyce, a więc są tak naprawdę fikcją. W związku z tym te zmiany są potrzebne, są planowane od 1 stycznia 2027 roku, jest już projekt, w związku z tym one mają realnie odzwierciedlać zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego i ten kierowca, który będzie uczestnikiem ruchu drogowego, ma właściwie podejmować decyzje szybko, ma przewidywać zagrożenia ruchu drogowego, ma bezpiecznie posługiwać się w ruchu drogowym pojazdem, nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników. Obecny model egzaminowania nie zawsze pozwala nam rzetelnie ocenić to przygotowanie kandydatów do poruszania się w tym naprawdę bardzo dynamicznym ruchu. Tych pojazdów nam z każdym rokiem przybywa, jest ich coraz więcej. Niektórzy kierowcy wykonują ruch nieprzewidywalny na drodze, a więc ten kierowca musi wyjść dobrze przygotowany, aby w ruchu drogowym mógł się prawidłowo posługiwać tym pojazdem. Nowy przepis, który też od nowego roku jest planowany do wejścia w życie, to jest likwidacja placu manewrowego kategorii B1 i B. Przestanie być obowiązkowym elementem egzaminu państwowego na prawo jazdy plac manewrowy i oczywiście osoba, która podchodzi do egzaminu, bezpośrednio będzie w ruchu drogowym oceniana przez egzaminatora. Egzamin ma się koncentrować na przede wszystkim całościowej ocenie zachowania kierowcy w tym rzeczywistym ruchu drogowym i w wykonywaniu poszczególnych manewrów. Tych manewrów również parkowania na przykład, zawracania na drodze, a więc takie, które są odzwierciedleniem rzeczywistości. W naszej ocenie tutaj, jak miałbym swoje zdanie wypowiedzieć, to no niestety na placu do dnia dzisiejszego około 30% tych kursantów przystępujących do egzaminu tego prawa jazdy na placu nie zdaje, więc jest to duża liczba. Troszkę obawiamy się, jeśli z tej 30% liczby część tych osób wyjeżdża bezpośrednio do ruchu drogowego, czy też nie będzie to jakiegoś rodzaju zagrożenie w ruchu drogowym. No egzaminator będzie tutaj postawiony przed pewnym wyzwaniem, czuwaniem nad tym, czy ta osoba dokładnie sobie będzie radziła w ruchu drogowym. Jeśli te statystyki na dzień dzisiejszy są takie trochę, można powiedzieć, 30% z wynikiem negatywnym. Tutaj trochę mamy obawy, jeśli mógłbym tak to określić.
13: Zostawmy przepisy, które wkrótce staną się faktem i zwróćmy uwagę na codzienność lokalnych, ale w sumie też polskich dróg. Klakson. Rzecz bardzo często nadużywana przez kierowców, głównie po to, aby obrugać innych za wykonywanie niebezpiecznych manewrów. Jak to jednak wygląda prawnie? W jakich sytuacjach możemy skorzystać z sygnału dźwiękowego?
14: Klakson powinien być właściwie używany wyłącznie w celu ostrzeżenia o bezpośrednim niebezpieczeństwie w ruchu drogowym. Natomiast no niestety spotykamy, że większość kierowców codziennie go nadużywa, wyraża swoją złość, jakąś frustrację, ponaglenia innych uczestników ruchu drogowego czy pieszych, a zgodnie z przepisami tego klaksonu w takich sytuacjach nie możemy używać. Kiedy go możemy używać? Kiedy występuje zagrożenie życia, czyli musimy ostrzec innego uczestnika ruchu o zagrożeniu, bezpośrednim zagrożeniu, czyli na przykład gdy inna osoba lub pojazd stwarzają jakieś ryzyko wypadku. Zmieniamy na przykład pas ruchu, ktoś nam ten pas ruchu zajeżdża. A więc w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani użyć tego sygnału dźwiękowego, klaksonu, po to, żeby ostrzec tego innego uczestnika ruchu, że może dojść do wypadku, do zagrożenia życia na drodze. A więc jest to element taki jak najbardziej wskazany. W innej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, możemy też użyć tego sygnału dźwiękowego, dodatkowo w celu ostrzeżenia kierowcy o zamiarze jego wyprzedzania, aczkolwiek bardzo rzadko jest ten przepis stosowany. Ja tak naprawdę to jeszcze nie spotkałem się w ruchu drogowym, żeby ktoś tego przepisu użyło w taki sposób, ale taką możliwość oczywiście mamy. Kiedy używanie klaksonu jest zabronione? Przede wszystkim w obszarze zabudowanym, czyli w mieście, kiedy jest całkowity zakaz po prostu używania go, ale w momencie możemy tylko użyć, kiedy ratujemy życie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa czy życia. Nieuzasadnione użycie sygnału dźwiękowego powoduje zagrożenie mandatem w wysokości 100 zł. Trzeba o tym pamiętać, że tego sygnału dźwiękowego nie możemy nadużywać.
8: Gość radia Bon Ton. Reklama.
15: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
16: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
17: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
18: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
26: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
27: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Reklama. Bon.

20 po już 8, a ja zerkam na nasz portal supertydzień.pl, no i tam trochę straszymy, wiecie. Straszymy, ale i z drugiej strony przypominamy. Nie dlatego, żeby postraszyć, żebyście się bali, tylko dlatego, żebyście uważali kolejne przypadki łamania, przekroczenia prędkości, przepisów ruchu drogowego, tak jest. Drogówka wyłapuje, słuchajcie, kolejne przypadki się pojawiają. Jeden z nich w zasadzie dokładnie z Kaczanowa pod Wrześnią. Tam facet miał na liczniku 115. No i za zakrętem stali i co? I prawko mu zabrali. No, w zabudowanym pamiętajcie, że jak przekroczycie tę prędkość o 50 km na godzinę, no to prawko mówi wam papa. Może nie będziecie musieli robić nowego, bo za 3 miesiące oddacie, ale jednak koszt 2000 to tak jakbyście sobie zrobili nową kategorię, na przykład na motocykl. O, widzicie? A tutaj trzeba to wywalić w błoto. Dodatkowo jeszcze 14 punktów karnych. Nie daj Boże, niech się sytuacja powtórzy. Recydywa. Tragedia. Uważajcie na siebie jadąc teraz do pracy. Jedźcie ostrożnie i bezpiecznie. Bo jak was złapią za takie przewinienie, no to podejrzewam, że nie ma przeproś. Bon Ton Radio i

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
6: Gdy nadchodzi ten moment, gdy nadchodzi ten czas, gdy Marcin Petruch już jest wśród nas, czas na wiadomości sportowe.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zwycięska passa trzecioligowców Chełmianki została przerwana. W sobotę w spotkaniu 8 kolejki biało-zieloni podejmowali u siebie Siarkę Tarnobrzeg i po zaciętym starciu podzielili się z nią punktami po remisie 1-1. Goście objęli prowadzenie w 76 minucie po celnym uderzeniu Bartosza Bisia, ale tuż przed końcem regulaminowego czasu gry do wyrównania doprowadził Jakub Kuzdra.
9: Ten dzień musiał nadejść, tak? To nie ma możliwości, żeby wszystko wygrywać. Fajnie, że taka długa seria, natomiast no tak naprawdę chyba wynik sprawiedliwy, bo w pierwszej połowie w ogóle nie mogliśmy się dobrać do Siarki, a w drugiej tego dobrego momentu na początku drugiej połowy nie wykorzystaliśmy. Siarka nam strzeliła, no i dogoniliśmy, także fajnie, że to się w ten sposób złożyło, więc szanujemy ten punkt.
8: Mówił trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski. W kolejnym meczu wciąż liderująca stawce Chełmianka zmierzy się na wyjeździe z Krzeostrowiec Świętokrzyski. Jedno oczko do czwartoligowego dorobku dopisał również Bóg Hanna. W szóstej kolejce skład prowadzony przez Bartosza Bodysa mierzył się na wyjeździe z Orlętami Radzeń Podlaski, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Na swoją murawę drużyna z Hanny wraca w najbliższą sobotę, aby podjąć Powiślaka Końskowola. Bez punktów natomiast ósmą ekstraklasową kolejkę zakończył Motor Lublin. Skład mierzył się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i uległ mu 1-2, zaś autorem honorowej bramki dla drużyny z Koziego Grodu był Kamil Lukoszek.
10: Patrząc na szereg spotkania, myślę, że mecz był totalnie w dwie strony. Patrząc, jak jedna i druga drużyna
11: stworzyła sobie sytuację. Równie dobrze ten mecz mógł zakończyć się naszym zwycięstwem, więc gratuluję, że wybiliście bardziej skuteczni. Nam pozostaje jeszcze więcej pracować nad skutecznością, jeszcze mądrzej wykorzystywać sytuacje, które stworzymy i na pewno od następnego treningu się za to zabierzemy.
8: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura w konferencji po spotkaniu. W następnym meczu jego zespół podejmie u siebie Górnika Zabrze.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Dopiero co wyszedł, a znowu już przyszedł. Wchodzi, wychodzi, no niemalże jak z Kolim, no, prawda? Niemalże jak z Kolim. Ale u nas jest on bardziej popularny, ten człowiek, bo zawsze ma dobre wieści. A dobre wieści zaczniemy od informacji dla kierowców. Na pewno będą przyjemne, tak? Tak przynajmniej wierzę, a jak będzie, to zaraz czas pokaże. Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Prace drogowe trwają na Fabrycznej i Przemysłowej. To tak dla przypomnienia, zwłaszcza dla tych kierowców, którzy dawno nie podróżowali przez tamte rewiry Chełma. Z kolei na pobliskiej im ulicy Rolniczej uważajcie na ubytki w jezdni. Po porannych korkach w pozostałych częściach miasta ruch samochodowo-pieszy się ustabilizował, aczkolwiek nie powinno to nikogo zwalniać z zachowania większej czujności. Szczególnie w okolicach Placu Kupieckiego oraz przejść dla pieszych w pobliżu szkół.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
6: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
7: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: przypomina wam o tym, żeby nie łamać przepisów. O poranku może okazać się, że kontrole trzeźwości się pojawią. Także proszę nie sprawdzać samych siebie dzisiaj, jadąc do pracy właśnie w ten sposób. Tylko lepiej, jeśli wczoraj mieliście do czynienia z jakimikolwiek używkami typu alkohol, to dzisiaj nie ma mowy. Nie wsiadajcie. Autobus, komunikacja miejska. Tak jest, to są środki, którymi możecie jechać. Oczywiście nie za kierownicą, tak? No bo to też może się skończyć źle. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale na pewno wiecie. No nie, no co wy, no jesteście kierowcami. Na pewno jesteście na bieżąco. Chociaż mogłoby wam umknąć. Mogło. No od 3 marca, jeśli przekroczycie prędkość o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, no to prawko znów mówi wam papa. No niestety, taka jest szara rzeczywistość, moi drodzy. Taka jest szara rzeczywistość. Uważajcie, jadąc na 90, a jeszcze jakieś tam obniżenie się pojawi do 70, przekroczycie, 121 się pojawi na liczniku. No i co? I nie było prawa jazdy. To znaczy nie ma prawa jazdy, było i nie ma. Taka amba Fatima. Za co jeszcze można stracić prawo jazdy, o tym już po godzinie 9, ale dla ciekawskich zapraszamy do artykułu na naszym portalu. Te przepisy nie są martwe. Kierowcy tracą prawa jazdy na 3 miesiące. Za 9 minut, 9.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
7: Bond

0: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
1: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
0: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
1: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
2: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
3: Jest drogo. Tym bardziej paliwo o 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
0: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
4: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
0: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Rosyjskie drony uderzyły tuż przy polskiej granicy po stronie ukraińskiej. Polskie wojsko poderwało myśliwce i postawiło obronę w stan gotowości, a w Chełmie czy na terenie powiatu chełmskiego wybrzmiały syreny alarmowe. Służby apelują do mieszkańców przygranicznych powiatów o czujność i śledzenie oficjalnych komunikatów w wiadomościach lokalnych. Na 104,9 FM powrócimy do niedzielnych wydarzeń. Na przełomie 2025 i 2026 roku na grypę zachorowało 430 tysięcy Polaków. To spadek aż o 370 tysięcy. Czy sytuację poprawiły szczepienia, z których skorzystało ponad 2 miliony osób? Teraz jest najlepszy moment na przyjęcie preparatu. Włodawa zaprasza już teraz. W najbliższy weekend odbędzie się 26. Festiwal Trzech Kultur. Przez 3 dni we Włodawie będzie brzmiała muzyka, zostaną zaprezentowane spektakle, spotkania literackie, sztuka, jarmark festiwalowy oraz sztuk nieuchwytnych.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: nie zabraknie dzisiaj słońca na północy Polski. W centrum też jeszcze i trochę słońca, i trochę chmur, ale na południu niebo już całkowicie zachmurzone. W przeważającej części kraju może być deszczowo. To może być stały, ale częściej przelotny deszcz. Temperatura około 20 stopni.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: 9:06, witam Was serdecznie, jakżeż miło ponownie być razem z Wami. Janek też się cieszy, bo za chwilkę będzie miał dla Was najnowszy odcinek Witamina FM, więc serdecznie zapraszam i w swoim imieniu na program Bonton na dzień dobry i na Witamina FM w imieniu Janka.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Chyba oficjalnie możemy przywitać jesień, a jak jesień, to grypa. Dzisiaj o szczepieniach na tą chorobę. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy więc dzisiejszy epizod od statystyk. W zeszłym sezonie w całym kraju główny inspektor sanitarny odnotował około 430 tysięcy zachorowań na grypę na przełomie roku 2025 i 2026. Porównując to z poprzednim sezonem, jest to spadek o niemal 370 tysięcy przypadków, a to tylko infekcje. Grypa niestety ma też poważniejsze konsekwencje, o czym więcej mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego NFZ.
3: Grypa bywa bagatelizowana, chociaż jej konsekwencje mogą być poważne, zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, takich jak dzieci, osoby starsze czy pacjenci z chorobami przewlekłymi. Szczepienia przeciwko grypie są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed tą sezonową chorobą. Pacjenci mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: To właśnie szczepienia przyczyniły się m.in. do podanego przeze mnie wcześniej spadku, bo w ubiegłym sezonie aż 2 200 000 Polaków przyjęło szczepienia przeciw grypie, czyli o 400 000 osób więcej niż we wcześniejszym okresie chorobowym. Niestety do spadków dołożyły się też zgony. Ostatni sezon grypowy zabrał za sobą ponad 1000 pacjentów. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze specjalistami namawia do szczepień. Pacjenci od 18 do 64 roku życia mogą otrzymać na wybrane preparaty 50% refundację. Kto natomiast może otrzymać te szczepienia z pełnym zwrotem? Odpowiada Paweł Piluk, dyrektor lubelskiego oddziału NFZ.
4: Osoby po 65 roku życia mogą skorzystać z programu szczepień w aptekach. W ramach tego programu pacjent może zostać bezpłatnie zaszczepiony na miejscu w aptece. Farmaceuta wystawia receptę, kwalifikuje i szczepi pacjenta. Taka usługa jest możliwa w aptekach, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu szczepień w aptekach.
2: Oprócz seniorów, do darmowych szczepień przeciw grypie kwalifikują się kobiety w ciąży oraz dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia. W naszym regionie znajduje się kilka aptek, gdzie można takie szczepionki przyjąć. We Włodawie, na Alei Piłsudskiego 4 i na rynku pod numerem 18. W Chełmie na Lwowskiej 81 oraz 14, Armii Krajowej 6, Lubelskiej 161D i Szpitalnej 40A oraz w Krasnymstawie na ulicy Okrzei 25. Aktualnie jest najlepszy okres do szczepienia się, co podkreśla Mariusz Żabiński, dyrektor chełmskiego MSP ZOS.
5: Szczepienie przeciwko grypie najlepiej wykonywać przed sezonem infekcyjnym. W Polsce szczyt sezonu infekcyjnego to jest od stycznia do kwietnia, dlatego najlepiej szczepienie wykonać jeszcze, kiedy jesteśmy zdrowi, najlepiej od września do października. Szczepienie przeciwko grypie jest szczepieniem wielorazowym. Co roku należy powtarzać, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia co roku podaje model wirusa, jaki przewidywany będzie, i firmy produkujące szczepionki pod ten model opracowują swoje produkty.
2: Tak więc na dzisiaj to by było już na tyle. Życzę Wam zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
6: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
9: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.

Pożar. Okropny żywioł, prawda? Natomiast wy, drodzy ludzie, drodzy słuchacze, potraficie zdziałać cuda. Cuda dla tych, którzy są naprawdę w wielkich tragediach. Tutaj trafiłem akurat w mediach społecznościowych na sytuację z 2024 roku, kiedy w lipcu wybuchł potężny pożar, który zniszczył jedną z części fabryki Axam, czyli producenta przekąsek Beskidzkie. Spłonęło 18 z 28 linii produkcyjnych. Sprawdzamy na ten moment, jak się mają. Mam nadzieję, że pamiętacie, jaka akcja była społeczna, zorganizowana właśnie dla tej fabryki. No, fala waszej solidarności i zakupów tych produktów nie poszła na marne. Właściciel wtedy, przypomnijmy, po pożarze nie zwolnił ani jednego pracownika. Tak jest. Dziś, po 2 latach, jak się okazuje, fabryka działa na dużo większą skalę niż przed pożarem. Pod koniec 2026 roku firma planuje osiągnąć około 40 ton produkcji rocznie, czyli 2 razy więcej niż przed pożarem. To nie jest sukces prezesów, to nie jest sukces właścicieli, to jest sukces społeczeństwa.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Czas na wiadomości. Informacje lokalne Radia Bonton. Minęła 9:30.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9:30. Elwiza Kudalska-Nowosad. Niedzielne wydarzenia w rejonie Dorohuska i Jagodzina pokazują, jak blisko polskiej granicy toczy się rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Jeden z rosyjskich dronów uderzył zaledwie około 2 kilometrów od granicy z Polską, inny zaatakował w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Najważniejsza informacja dla mieszkańców Chełma, powiatu chełmskiego i okolic: do zdarzeń doszło po stronie ukraińskiej. Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie wojsko w związku z rosyjskim atakiem poderwało lotnictwa, systemy obrony powietrznej i rozpoznania zostały postawione w stan gotowości. Premier Donald Tusk zapowiedział, że państwo będzie działać w trybie wzmocnionym. Jak podkreślił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść wzmożone działania Rosji, a Polska musi być przygotowana także na scenariusze, w których zagrożenie będzie dotyczyć jej terytorium. Dla mieszkańców wschodniej części województwa oznacza to przede wszystkim konieczność zachowania czujności i śledzenia wyłącznie oficjalnych komunikatów służb. Mieszkańcy Chełma i powiatu chełmskiego powinni w przypadku otrzymania alertu RCB lub usłyszenia syren zachować spokój i śledzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojska, policji oraz straży pożarnej. Jeżeli służby zalecą pozostanie w domu, nie wychodzić bez potrzeby, odejść od okien i przeszkleń oraz, jeśli jest taka możliwość, przejść do bardziej osłoniętej części budynku. Także nie publikować niesprawdzonych informacji dotyczących choćby położenia wojsk, samolotów czy działań służb. Nie zbliżać się do żadnych szczątków drona lub nieznanych przedmiotów, nie dotykać ich i nie przenosić, a każde podejrzane znalezisko czy zdarzenie zgłosić pod numerem 112. W ubiegłym sezonie w całej Polsce odnotowano około 430 tysięcy zachorowań na grypę. Chorobę znaną, ale niestety nadal bagatelizowaną. W porównaniu z poprzednim sezonem jest to spadek o niemal 370 tysięcy przypadków. Do poprawy sytuacji przyczyniły się m.in. szczepienia. Aż 2 200 tysięcy Polaków przyjęło szczepienia przeciwko grypie w poprzednim sezonie, czyli o 400 tysięcy osób więcej niż we wcześniejszym analogicznym okresie chorobowym. Najlepszy okres do przyjęcia preparatu jest właśnie teraz, co podkreśla Mariusz Żabiński, dyrektor miejskiego SP ZOZ-u.
5: Szczepienie przeciwko grypie najlepiej wykonywać przed sezonem infekcyjnym. W Polsce szczyt sezonu infekcyjnego to jest od stycznia do kwietnia. Dlatego najlepiej szczepienie wykonać jeszcze, kiedy jesteśmy zdrowi, najlepiej od września do października. Szczepienie przeciwko grypie jest szczepieniem wielorazowym. Co roku należy powtarzać, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia co roku podaje model wirusa, jaki przewidywany będzie, i firmy produkujące szczepionki pod ten model opracowują swoje produkty.
4: Szczepienia są w pełni refundowane dla osób powyżej 65 roku życia, kobiet w ciąży i połogu oraz dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia, a osoby między 18 a 64 rokiem życia mogą otrzymać połowę refundacji. Szczepionki aplikowane są w wybranych aptekach. W naszym regionie znajduje się 8 takich placówek. Ich wykaz można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Od 18 do 20 września we Włodawie odbędzie się po raz 26 Festiwal Trzech Kultur. Przez te dni Włodawa będzie tętniła muzyką, teatrem, literaturą, sztuką i różnymi opowieściami.
6: Nie zabraknie także wydarzeń dla najmłodszych. Będą przedstawienia teatralne, opowieści, spotkania, które pokazują, że z kulturą można zaprzyjaźnić się już od pierwszych lat, a także teatr piasku, warsztaty plastyczne i warsztaty tańca. W tym roku Na scenie zagości Mela Koteluk, Artur Żmijewski, Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Makosz. Będziemy mieli okazję do ciekawych rozmów z autorami książek Chłopki, Napromieniowani czy Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Zapraszamy serdecznie również na wernisaże wystaw Piotr Kowieski i Rubierz, Ewa Trafna i Pamięć oraz Ikony zmącone Pawła Wyborskiego.
4: Mówi Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Włodawskiego Muzeum. Przez cały weekend na uczestników będzie czekał szereg dodatkowych atrakcji.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Witam was serdecznie za mikrofonem. No dobra, teraz w sumie nie ja będę mówił. Oddajemy głos naszej koleżance. Monika.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury. Realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W dniach 18-20 września we Włodawie odbędzie się po raz 26 Festiwal Trzech Kultur, o czym więcej opowie Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie.
4: Przez 3 dni Włodawa będzie tętnić muzyką, teatrem, literaturą, sztuką i opowieściami. W programie znalazły się koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne światy. Spektakle dla dzieci i dorosłych, spotkania z twórcami, rozmowy o książkach, pokazy oraz wydarzenia, które pozwolą spojrzeć na kulturę z zupełnie innej perspektywy. Nie zabraknie także wydarzeń dla najmłodszych. Będą przedstawienia teatralne, opowieści i spotkania, które pokazują, że z kulturą można zaprzyjaźnić się już od pierwszych lat, a także Teatr Piasku, warsztaty plastyczne i warsztaty tańca. W tym roku na scenie zagości Mela Koteluk, Artur Żmijewski, Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Makosz. Będziemy mieli okazję do ciekawych rozmów z autorami książek Chłopki, Napromieniowani czy Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Zapraszamy serdecznie również na wernisaże wystaw Piotr Kowieski i Rubierz, Ewa Trafna i Pamięć, oraz Ikony zmącone Pawła Wyborskiego. We włodawskim kinie, jak co roku, filmy, które zostają w pamięci na bardzo, bardzo długo. A to tylko maleńki przedsmak tego, co na Państwa czeka we Włodawie. Zapraszam więc od 18 września. Odwiedźcie również nasz festiwalowy jarmark, bo tu warto być, zobaczyć, porozmawiać i po prostu pobyć razem. Przez 3 dni nasze miasto znów zabrzmi trzema kulturami.
3: A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
5: Bramy triumfalne, pokazy fajerwerków i tysiące wiernych. Jak wyglądało największe i najbardziej spektakularne wydarzenie w XVIII-wiecznym Chełmie? Odkryjemy niezwykłą historię bizantyjskiej ikony, która trafiała na pola bitew, uciekała przed wojenną zawieruchą i przez lata uchodziła za zaginioną. Poznajcie kulisy koronacji obrazu Matki Boskiej Chełmskiej oraz sekrety powstawania dzisiejszej bazyliki. W tę niezwykłą podróż w czasie zabierzemy Was razem Eliza Kudalska-Nowosad oraz historyk Zbigniew Lubaszewski. Zapraszamy dzisiaj o 18.20 na podcast Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Tylko w Radiu Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury. Realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
6: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry. With one.

0: Powiem wam szczerze, że jak tak zerkam na te długoterminowe prognozy pogody, to wygląda naprawdę dobrze. W Chełmie, słuchajcie, w tym tygodniu tam raz temperatura zejdzie poniżej 20 stopni, ale tak to powyżej dwóch dych. Coś pięknego, Złota polska jesień nam się, mam nadzieję, szykuje. No właśnie, a propos jesieni, właśnie, dzisiaj jest 14 września, więc za tydzień już będziemy mieć kalendarzową jesień. Aktualnie mamy astronomiczną, i w zasadzie nie ma na co narzekać. Tam czasami w nocy zrobiło się zimno, ale tylko tam czasami. Ale tak jak mówię, na najbliższe dwa tygodnie patrzę na temperatury, w tym tygodniu fajnie, powyżej 20, tam raz poniżej. W następnym tygodniu, tak już pod koniec września, temperatury bardzo blisko 20, może delikatnie poniżej, 18-19, ale jednak. I słońce się pojawia bez jakichś większych tam szans, żeby miał radzić deszcz i tak dalej. Naprawdę zapowiada nam się to dobrze. Oby tylko te prognozy pogody długoterminowe się posprawdzały i będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo fajną jesień. A jesienią też można robić naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Tylko nie zacznijcie od tego, że będziecie oglądać więcej seriali na Netflixie.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: zaskoczył. Twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje. Ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze? Dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
1: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
2: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
1: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
0: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego. Wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku. Na ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
0: Ochłodzi się trochę przed weekendem, październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
4: Radio Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
6: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, co o czym przekona się Bułgaria.
5: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji. Stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
7: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
5: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
8: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu, trenera Wukowicza i do samego trenera?
5: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest druga w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Rajd Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. To jego druga wygrana w tym sezonie, pierwszy raz. Triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dzisiaj mocno zachmurzone południe Polski, tutaj najwięcej opadów. W centrum trochę ładniej, więcej słońca, a na północy najwięcej przejaśnień. Temperatura jak na wrzesień niczego sobie, około 20 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie w normie, nawet trochę powyżej 1020 hektopaskali.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: 6 po 10, a nie już 7 po 10. Dzień dobry wszystkim, to Dominik Feldman.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Watykan zdefiniował nowy rodzaj grzechu. Grzech ekologiczny. Wskazał, że działania przeciwko naturze są traktowane nie tylko jako kwestia moralności, ale również relacji człowieka z Bogiem. No, właśnie trafiłem na jeden z artykułów w internecie właśnie takiej treści. Watykan ponownie zwraca uwagę na naszą odpowiedzialność. Odpowiedzialność ludzi za środowisko. No i chyba słusznie przyznacie. W opublikowanym we wrześniu tego roku dokumencie Międzynarodowa Komisja Teologiczna rozwija pojęcie grzechu ekologicznego, no i próbuje mówić trochę szerzej o grzechu przeciw stworzeniu i przeciw stwórcy. Chodzi m.in. o działania prowadzące do niszczenia środowiska. No, sami widzicie, co się dzieje wśród nas. Zanieczyszczenie natury też były tutaj omawiane, czy zaburzenia równowagi ekosystemów. Według dokumentu troska o przyrodę nie jest tylko i wyłącznie sprawą ekologii. Ma tutaj również wymiar moralny i religijny, ponieważ sposób, w jaki człowiek traktuje stworzenie, wiąże się z jego relacją z Bogiem. W sumie to może i dobry ruch dla społeczeństwa, może wtedy się zaczną troszeczkę zastanawiać nad tym, kiedy jadąc samochodem wyrzucają jakiś papierek bądź peta przez okno. Także drodzy księża słuchający Radia Bonton, trzeba się spodziewać, że wkrótce jak ktoś do was przyjdzie do konfesjonału, no to będzie mówił o grzechach typu: przypadkiem oderwałem korek od butelki i zapomniałem zgasić światło, wychodząc z domu do pracy. Bonton.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Sport Marcin Petruk. Kolejne medale w zapaśniczym dorobku cementu Grywa Chełm. Reprezentantki klubu wielokrotnie stanęły na podium w Lublinie, który był gospodarzem otwartych mistrzostw województwa, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
7: Złote medale zdobyły Daniela Tkaczuk i Natalia Nikitic, natomiast srebrny medal wywalczyła Monika Dadas, a medal brązowy zdobyła Oliwia Pietrzak. Siódme miejsce zajęła również Wiktoria Śmigielska. Natomiast w grupie młodziczek 4 złote medale zdobyły Lena Słowik, Izabela Wawron, Stella Kozak, Kaja Preussner. Medale srebrne to Amelia Honory, Martyna Maciukiewicz i Kornelia Bąk. Natomiast brązowe medale zdobyły Anna Potrakteluk, Lena Chudzicka i Lena Kutarba.
6: Wspólnie zapaśniczki z Chełma zdobyły ponadto pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej w obu grupach wiekowych. Pierwszy sparing na plus dla siatkarzy HKS-u Chełm. Jeszcze przed weekendem zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego kontrolnie zmierzył się z Awią Sędziszów Małopolski, pokonując ją 3-1.
8: Na pewno to powtarzam jakby co sezon, to samo zdanie. Wynik na tym etapie jest sprawą drugorzędną. Chcieliśmy sprawdzić to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie na treningach. To wszystko się udało. Wszyscy skończyli ten tydzień zdrowi. Tydzień był udany. Sam sparing jakby ta jakość nasza nie jest jeszcze docelowa, ponieważ zawodnicy są w ciężkim treningu, nogi są ciężkie, przerzucili tony żelastwa na siłowni, więc tak naprawdę dopiero będziemy w kolejnych tygodniach mogli powiedzieć coś więcej na temat naszej takiej sportowej formy.
6: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Obecnie jego zespół jest na początku 5. tygodnia przygotowań do Tauron Ligi, a następny mecz kontrolny rozegra w środę z Asseco Resowią Rzeszów.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Program Bonton na dzień dobry, 20 minut przed godziną 11. Moi drodzy, czas nam szybko leci, ale co niektórym tak szybko nie leci, no bo po prostu mają problemy, które próbują rozwiązać, a wtedy czas zwalnia. Czytam właśnie o historii 36-letniego mężczyzny, który pozwał OpenAI za to, że ChatGPT pogłębiał jego urojenia i utwierdzał go w przekonaniu, że jest Jezusem. Czytam dalej. No i okazuje się, że według pozwu rozmowy pogłębiały urojenia mężczyzny przez kilka tygodni, no i przyczyniły się do podjęcia przez niego próby samobójczej, którą przeżył. Firma oczywiście analizuje pozew i podkreśla, że rozwija rozwiązania mające rozpoznawać kryzysy psychiczne i kierować użytkowników po pomoc. Zarzuty nie zostały dotąd rozstrzygnięte przez sąd, więc czekamy, ale i też bacznie obserwujemy i tak jednak traktujemy OpenAI z jakimś nieco większym dystansem. Co wy na to? Będzie bezpieczniej. Na pewno będzie bezpieczniej.

Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona Rolniczych oraz Budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24.

0: lwowskiej.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Najpierw mogliście tę wystawę oglądać w Los Angeles, w Nowym Jorku, nawet w Las Vegas czy Dubaju, w Berlinie w sumie tak nieco bliżej naszej granicy. A teraz, słuchajcie, wystawa poświęcona Vincentowi van Goghowi zawita do Lublina. Blisko w zasadzie mamy, więc można sobie w wolnej chwili skoczyć. O szczegółach, w jakim dokładnie miejscu znajdziecie taką wystawę i do kiedy ona będzie możliwa do zobaczenia, na naszym portalu znajdziecie szczegóły supertydzień.pl, więc serdecznie Was zapraszam do lektury. 15 września, czyli właśnie jutro, będziecie mogli po raz pierwszy zobaczyć już nowo otwartą wystawę. Jak tak patrzę na galerię zdjęć dołączoną do tego wszystkiego, no to do tego artykułu, no to przyznaję szczerze, że chyba sam pojadę, więc ja ze 4 osoby mogę ze sobą wziąć, bo przecież nie będę jechał sam pustym samochodem niemalże, tak? Jak czytam, będzie też można w specjalnej strefie VR założyć gogle, no i przenieść się do wirtualnej rzeczywistości w świecie Vincenta van Gogha. Nowoczesność wkracza, moi drodzy, na salony. Szczegóły na supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.
6: Bordon Radio.

0: premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
1: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
2: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
0: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
3: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przyjęcia sterów.
4: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
5: Nie wykluczamy różnych możliwości.
6: Wypowiemy się w poniedziałek.
3: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
0: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tzw. nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
7: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
8: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
0: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: $2400 darowizny dla szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie trafiło na prywatne konto ówczesnej dyrektorki. Kontrola miasta wykazała, że pieniądze nie zostały ujęte w księgach szkoły. Sprawą, której źródło ma miejsce jeszcze w 2023 roku, zajmuje się prokuratura. Gmina Wola Uchruska otrzymała 300 tysięcy złotych na przebudowę dróg dojazdowych do pól. Połowa tej kwoty trafi na trasy rolnicze w Siedliszczu i Uchrusku. Drogi zostaną utwardzone betonowymi płytami, co ma ułatwić rolnikom dojazd do upraw. A gmina Ruda Huta chce kupić nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla OSP w Rudzie. Pick-up z napędem 4x4 ma ułatwić strażakom dotarcie w trudny teren. Pojazd będzie wyposażony m.in. w wyciągarkę, hak holowniczy. Na szczegóły lokalnych wydarzeń i spraw zapraszamy w wiadomościach o 11.30.
9: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na północy Polski dzisiaj ładniejsza pogoda, na południu zachmurzenie całkowite, a w centrum trochę chmur i trochę słońca. W całej Polsce może padać. Z reguły to będą przelotne opady, czasem intensywne. Wiatr słaby, a ciśnienie trochę powyżej normy, 1020 hektopaskali.
11: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Bonton Radio.

Jedni siedzą na czterech literach i nie robią nic. Nic poza tym, co muszą. A drudzy, no, tutaj rekordy biją, moi drodzy, biją rekordy. 84-letnia Krystyna z Opola zdobyła rysy, kończąc tym samym trwające aż 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór polskich. Na trasę wyruszyłam o 5 rano. A kto by wstał w ogóle o 5, tak? A ona, słuchajcie, wstaje, 84-letnia pani Krysia, tak? No i po 6 godzinach marszu, nawet w deszczu, w silnym wietrze, no i wymagających warunkach, dotarła na wysokość 2499 metrów. Seniorka o własnych siłach pokonała zarówno drogę w górę, jak i zejście. Nie było żadnych LPR-ów, żadnych z tych rzeczy. Teraz po śniadaniu, idąc myć zęby, patrząc w lustro, powinno być wam wstyd, że nie chce wam się iść do pracy. Taka była chostka. A no właśnie, przy okazji gratulacje oczywiście dla pani Krysi. A nie pozdrowienia przesyłamy dla gościa, który ostatnio wjechał swoim samochodem na morskie oko. 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
6: Skoro mija już w tej chwili 11.30, to nie będziemy was dłużej trzymać w niepewności. Czas na najnowsze wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Przypominamy, mamy poniedziałek, 14 września.
7: Jest 11.30, a to kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosad. $2400 przeznaczonych na pomoc dla szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie trafiło nie na konto placówki, lecz na prywatny rachunek ówczesnej dyrektorki szkoły. Kontrola Urzędu Miasta wykazała, że sposób pozyskania i rozliczenia pieniędzy rażąco odbiegał od zasad gospodarowania środkami publicznymi. A to kolejny finansowy wątek dotyczący dyrekcji chełmskiej ósemki. Wcześniej informowaliśmy o ponad 18 tysiącach złotych zabranych podczas akcji Gramy dla Marysi, które przez wiele miesięcy nie trafiły do fundacji opiekującej się dziewczynką. Tym razem chodzi o darowiznę przekazaną przez Konrada Milewskiego ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Caritas Diecezji Sandomierskiej. Z dokumentu przelewu wynika, że 7 listopada 2023 roku wysłano $2400. Jako odbiorca widnieje ówczesna dyrektorka szkoły, ale w tytule zapisano dla Elżbiety Rybak. Po zawiadomieniu złożonym przez Stowarzyszenie Załoga Ósemki Urząd Miasta przeprowadził w sierpniu kontrolę w szkole. Jak przekazał magistrat, darowizna nie została wpłacona na rachunek szkoły ani ujęta w jej ewidencji księgowej. Obieg pieniędzy odbywał się poza oficjalnym systemem finansowym placówki, a wydatków nie rozliczano na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. Miasto stwierdziło, że sposób pozyskania, przechowywania i rozliczenia środków rażąco odbiegał od zasad obowiązujących jednostkę budżetową. W tej sytuacji urzędnicy nie byli również w stanie potwierdzić, czy pieniądze wydano zgodnie z przeznaczeniem. Caritas potwierdził nam, że numer prywatnego rachunku oraz treść tytułu przelewu wskazał przedstawiciel szkoły. Organizacja zapewnia, że nie wiedziała, iż pieniądze trafiają na prywatne konto. Nie otrzymała również faktur, rachunków ani innego rozliczenia darowizny. Według Stowarzyszenia Załoga Ósemki pieniądze powinny zostać przeznaczone na wyposażenie szkolnej świetlicy wielokulturowej. Do dziś nie wiadomo jednak, na co dokładnie wydano pieniądze, kto faktycznie nimi dysponował oraz czy wyposażenie znajdujące się w szkole zostało zakupione właśnie z tej darowizny. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Gmina Wola Uchruska otrzymała 300 tysięcy złotych na przebudowę dróg dojazdowych do pól. Samorząd pozyskał fundusze ze specjalnego programu ochrony gruntów rolnych. Połowa tej kwoty sfinansuje nową trasę rolniczą w Siedliszczu i Uchrusku. Wójt Jacek Kozyra w miniony piątek podpisał umowę na tę inwestycję w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. Rolnicy zyskają dzięki temu łatwiejszy i bezpieczny dojazd do swoich upraw. Drogowcy utwardzą nawierzchnię za pomocą wytrzymałych betonowych płyt. Wola Uchruska znalazła się wśród 13 samorządów objętych wsparciem na budowę i modernizację dróg prowadzących do pól. Bez wątpienia sprawny dojazd to podstawa codziennej pracy wielu mieszkańców wsi. Teraz gmina przechodzi do realizacji zaplanowanego zadania. Urzędnicy muszą sprawnie zorganizować front robót drogowych, by dopilnować terminów, aby odpowiednio wykorzystać przyznane dofinansowanie.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Z kolei gmina Ruda Huta ogłosiła przetarg na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Rudzie. Pojazd z napędem 4x4 ma być przystosowany do prowadzenia akcji w trudnym terenie i znacząco zwiększyć możliwości operacyjne druhów. Pojazd typu pick-up ma ułatwić strażakom dotarcie do miejsc, do których dojazd standardowym wozem ratowniczym jest utrudniony. Zgodnie z wymogami przetargu, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, pojazd musi pomieścić 5 osób oraz posiadać silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 204 koni. Z myślą o jeździe poza utwardzonymi drogami podwozie zostanie zabezpieczone stalowymi osłonami chroniącymi silnik, skrzynie biegów oraz zbiorniki paliwa i AdBlue. Samochód otrzyma oznakowanie z herbem gminy, nazwą jednostki oraz odblaskowymi numerami operacyjnymi. Ta inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu gminy Ruda Huta przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Jarek Hołota, witam. Zaglądamy do kalendarza z datą 14 września i sprawdzamy, jakie wydarzenia i rocznice otwierają ten nowy tydzień. Zaczynamy w roku 1947. 14 września urodził się John Pippenbrook, ceniony amerykański trębacz jazzowy, muzyk sesyjny, który współpracował z takimi gigantami jak Frank Sinatra, Tony Bennett czy zespół Harry James Orchestra. Przenieśmy się do roku 1947. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Gaines, wybitny gitarzysta i kompozytor legendarnej formacji Lynyrd Skynyrd, który dołączył do zespołu w jego najbardziej klasycznym okresie twórczym. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. 14 września na świat przyszedł Paul Kossoff, genialny brytyjski gitarzysta i współzałożyciel rockowej grupy Free, odpowiedzialny za nieśmiertelny, soczysty riff w utworze All Right Now. Zaglądamy do roku 1979. Dokładnie 47 lat temu na rynku zadebiutował kultowy singiel Message in a Bottle brytyjskiej formacji The Police, który błyskawicznie stał się pierwszym numerem jeden zespołu na wyspiarskiej liście przebojów. Naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Szwedzki piosenkarz, muzyk Eagle A. Cherry wydał swój gigantyczny poprokowy przebój Save Tonight. Niezwykle chwytliwa akustyczna gitara, lekki rytm i wpadający w ucho refren uczyniły z tej piosenki jeden z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych przebojów końca lat 90. To fantastyczny, pełen dobrej energii wstęp na nowy tydzień na 104,9 FM. Przed nami Eagle A. Cherry, Save Tonight.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jutro pobudka, zaraz po 7:00 będę razem z wami i dla was, moi drodzy, więc serdecznie was zapraszam. Zawsze jakieś tam ciekawe tematy się znajdzie. Trzeba coś znaleźć ciekawego, żeby was obudzić, moi drodzy słuchacze. No to dobra, umówieni jesteśmy na jutro. Ja oczywiście życzę wam dobrego popołudnia. Zawijam, jakby nie było. Pamiętajcie, że o 12:00 też najnowsze wiadomości na naszej antenie. A w obecnej sytuacji, w obecnych czasach warto właśnie im się przysłuchiwać. Bądźcie razem z nami.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Mamy 12:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem trzy mecze i trzy zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
7: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
8: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
6: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosło 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
9: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
10: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
6: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19, no ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
11: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
12: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy, jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
11: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
6: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: No i patrzymy prognozę pogody w tym momencie. Na termometrach jakieś 20 stopni, można powiedzieć. Jest pochmurno, ale lekkie przejaśnienia widać. Ciśnienia fosforyczne. Ten biometr korzystny, 1020 hektopaskali. No i dzisiaj nie powinno padać, maksymalnie 20-21 stopni.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 12.04 w głośnikach Lady Gaga i Alejandro. Jesteśmy jak zwykle do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl. Poniedziałek, ach jaki piękny.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

David Guetta, za chwileczkę Mighty Sea Deszcz na zegarach Radia Bond 12.20. Słuchajcie, zanim przejdę później do rzeczy tych, które stały się z soboty na niedzielę, troszeczkę uśmiechu. Posłuchajcie, robimy sobie zdjęcia selfie, ktoś robi nam zdjęcia i na tych zdjęciach, które ktoś nam robi, nie wyglądamy zazwyczaj za fajnie. Wchodzimy na Instagrama, na Facebooka, patrzymy na te wszystkie piękne celebrytki, aktorki, piosenkarki, myślimy sobie, och, żebym ja tak wyszła na zdjęciu. No i słuchajcie, właśnie przeglądam jeden z portali takich plotkarskich, no i jest zdjęcie osoby, którą ja osobiście uważam za przepiękną i w ogóle. Jest to Julia Wieniawa i takie zdjęcie dali jej, że po prostu siedzę i tak się uśmiecham, wiecie, w duchu i tak, och, Julu, już ty też wyszłaś okrutnie i przeokrutnie. I aż tak miło na sercu się robi.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Sport, Marcin Pedruk. Motor Lublin bez punktów w 8 kolejce rozgrywek Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę mierzył się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i uległ mu 1-2, a honorowym golem popisał się Kamil Lukoszek.
8: Patrząc na szereg spotkania, myślę, że mecz był totalnie w dwie strony. Patrząc, jak jedna i druga drużyna stworzyła sobie sytuację, to równie dobrze ten mecz mógł zakończyć się naszym zwycięstwem, więc gratuluję. Jeżeli byliście bardziej skuteczni, nam pozostaje jeszcze więcej pracować nad skutecznością, jeszcze mądrzej wykorzystywać sytuacje, które stworzymy i na pewno od następnego treningu się za to zabierzemy.
7: Mówił szkoleniowiec piłkarze z Koziego Grotu. Kolejne spotkanie Motor rozegra u siebie i powalczy o punkty z Górnikiem Zabrze. Tym razem tylko jeden punkt dopisała do konta liderująca swojej grupie w trzeciej lidze Chełmianka Chełm. W sobotę biało-zieloni podejmowali na własnej murawie Usiarkę Tarnobrzeg i zremisowali z nią 1-1. Goście objęli prowadzenie w 76 minucie po celnym uderzeniu Bartosza Bisia, ale tuż przed końcem regulaminowego czasu gry do wyrównania doprowadził Jakub Kuzdra.
9: Ten dzień musiał nadejść, tak? To nie ma możliwości, żeby wszystko wygrywać. Fajnie, że taka długa seria, natomiast no tak naprawdę chyba wynik sprawiedliwy, bo w pierwszej połowie w ogóle nie mogliśmy się dobrać do Siarki, a w drugiej tego dobrego momentu na początku drugiej połowy nie wykorzystaliśmy. Siarka nam strzeliła, no i dogoniliśmy, także fajnie, że to się w ten sposób złożyło, więc szanujemy ten punkt.
7: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. W kolejnym meczu wciąż liderująca stawce Chełmianka zmierzy się na wyjeździe z Krzoostrowiec Świętokrzyski. Jeden punkt do czwartoligowego konta dopisał również Bukhanna. W szóstej weekendowej kolejce skład prowadzony przez Bartosza Bodysa mierzył się na wyjeździe z Orlętami Radzeń Podlaski, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Na swoją murawę drużyna z Kanny wraca w najbliższą sobotę, aby podjąć Powiślaka Końskowola.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.
11: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Michał Szczygieł i Spontan w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 12.36. Za chwileczkę Tame Impala i Loser, no i Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam. Kroniki Miasta to co działo się kiedyś, a to co dzieje się teraz nazywa się kartka z kalendarza i właśnie ona teraz. Dzisiaj mamy poniedziałek, 14 września. Przepraszam, że przypominam wam, że to jest poniedziałek, no ale cóż, miejmy to za sobą. Imieniny dzisiaj obchodzą Roxana oraz Bernard, a nietypowe święta jedno. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. To jest ostatnio bardzo ciężki temat, bo wypalenie zawodowe dotyka coraz więcej osób. No i właśnie, najgorzej chyba mają ci, co siedzą za biurkiem przed komputerem i tylko to widzą przed oczami.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Na pracę komunikacji miejskiej w Chełmie nadal otrzymujemy wiele skarg, podkreślali dziennikarze Sztandaru Ludu, przywołując ten temat w numerze z 28 września 1971 roku. Niemal co wieczór nie udaje się nam odjechać z przystanku końcowego linii numer 2, znajdującego się przy cegielni Chorodyszcze. Najczęściej nie ma autobusu albo też kierowca, kpiąc z rozkładu jazdy, rusza wcześniej, napisał w liście do redakcji czytelnik. Autobus numer 2 powinien odjechać z przystanku końcowego o 22:20, ale na przykład 24 i 29 sierpnia nie było go wcale. Przyjechała natomiast szóstka, lecz kierowca nie zatrzymał wozu na przystanku. Gdybyśmy notowali wszystkie figle chełmskiej komunikacji miejskiej, nazbierałoby się ich bardzo dużo. Z niecierpliwością oczekujemy korzystnych zmian.
1: Oprócz gastronomii, handlu, taką dziedziną szczególnie cieszącą się zainteresowaniem mediów była oczywiście komunikacja miejska, no i najczęściej niestety w takim wymiarze krytycznym. Rzeczywiście miasto się rozwijało, już liczyło około 40 tysięcy mieszkańców, sporo zakładów pracy, spora ilość ludzi przemieszczała się z domu do pracy i z powrotem, no i komunikacja miejska była rzeczywiście niezbędnym elementem, zresztą bardzo dużo ludzi korzystało w tym czasie z komunikacji miejskiej, no chociażby z tego względu, że ilość samochodów była oczywiście o wiele mniejsza. Ludzie często się przemieszczali w zasadzie z takich pobrzeży Chełma, więc ten dojazd był szczególnie istotny. Właściwie łączył się z tym, żeby do pracy trafić na czas. No ale niestety, jak widać, komunikacja miejska nie funkcjonowała w tym zakresie właściwie. Autor w zasadzie zwraca uwagę, że to kierowcy są odpowiedzialni za taką sytuację, bo często opuszczają przystanki, czy nie zabierają pasażerów. No tak dosyć, można powiedzieć, indywidualnie traktują swoje obowiązki. Ale wynikało to pewnie z różnorodnych jeszcze innych względów, z obciążenia, jednak słabego stanu sprzętu, to też dosyć duży wpływ miało na funkcjonowanie komunikacji. No i rzeczywiście najważniejszym elementem było to obłożenie komunikacji. Bardzo duża ilość ludzi przemieszczała się wtedy komunikacją. Mamy też również kilka szczegółów na temat funkcjonujących w tym czasie linii, czyli linia numer 2, która rozpoczynała kurs z cegielni Chorodyszcze i przez całe miasto przebiegała w kierunku Kamienia. Linia numer 3, która z kolei zajmowała się dowozem mieszkańców Okrzowa i okolic do centrum. Ponownie pojawia nam się spółdzielnia Postęp, szczególnie w tym późniejszym momencie, czyli około 22, kiedy kończyła pracę druga zmiana, no i powrót. Wtedy był dosyć skomplikowany. Pojawia się również linia numer 6. Tych linii już w tym czasie było dosyć sporo, no ale funkcjonowały z takimi różnorodnymi problemami. Trzeba przyznać, że przez cały okres PRL-u komunikacja ciągle była problemem, ciągle pojawiały się materiały, listy od czytelników, interwencje, aby rzeczywiście usprawnić funkcjonowanie tej dziedziny. Właściwie jednak niespecjalnie się to udawało i przez cały okres PRL-u z komunikacją miejską były różnorodne problemy.
2: Tamte dni, nasze dni, to był żart.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8:45, 12:45 i 16:45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu. Badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 560.

0: czyszczenie układów wtryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Age, Ring My Bell, czyli taki stary kotlet odgrzewany, 12.54, czyli akurat wszystko się zgadza, pora obiadowa. Za chwileczkę George Ezra i Shotgun, no i wiadomości, a w wiadomościach już sprawdzam i już wam mówię. Będzie o tym, że szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie, no dobrze. Potem spotkanie premiera i ministra, rosyjskie ataki, okej, dobra. Będzie też fatalny pomysł dwóch nastolatek, robiły sobie selfie na torach. No tak, bardzo, bardzo fajny pomysł. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get used to this.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaja może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
4: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
3: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
5: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
3: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Syreny alarmowe obudziły w niedzielę mieszkańców Chełma i okolic. To reakcja na rosyjskie ataki dronów w pobliżu polskiej granicy. Służby apelują o czujność i przypominają, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, o czym więcej w wiadomościach o 13.30. Ruszył nabór do hubu technologicznego w Chełmie. Firmy i organizacje związane z nowymi technologiami mogą ubiegać się o 20 bezpłatnych lokali przy ulicy Generała Orlicz-Dreszera. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 września. Szpital we Włodawie ma nową patronkę, Krystynę Krachelską, poetkę, harcerkę i sanitariuszkę Armii Krajowej. Krachelska pracowała w tej placówce w latach 1943-44. Wczoraj jej imię uczczono odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: No i co tam w pogodzie? Na termometrach około 20 stopni jest, można powiedzieć, słonecznie z niewielką ilością chmur. Ciśnienie atmosferyczne te bez zmian 1020 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. No i słońce, taka pogoda powinna nam być z nami do końca dnia. Padać nie powinno.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 13 w głośnikach Imany i Don't Be So Shy, czyli taki kotlecik odgrzewany, w sumie, tak jak mówiłam wcześniej, pora obiadowa.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie.

Lucy Bleeding Love w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dnia. Za chwileczkę Bon Jovi It's My Life. No i oczywiście 13.30 to czas na pełne wydanie wiadomości lokalnych. Powiedziałam wcześniej, że będę informować Was o tym, co robić, jak, jeżeli będzie taka sytuacja, jak była teraz w sobotę, bo okazało się, że nie wiemy, gdzie iść, jak się zachować, po prostu czasami panika, albo co gorsza, że tak powiem, tematu zbywanie? Tak, wrócimy do tego niedługo.

0: life!
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nowosad. Niedzielny wczesny poranek był kolejnym nieprzyjemnym doświadczeniem dla mieszkańców Chełma i okolic, gdy ciszę i nocny odpoczynek przerwały syreny alarmowe. Wojenne działania i ataki rosyjskich dronów na Ukrainie zmusiły polskie siły do operacji w polskiej przestrzeni powietrznej, a ze względu na bliską odległość wybuchów od granicy zdecydowano też o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm, podkreśla, że wzrost poczucia bezpieczeństwa w takich właśnie kryzysowych sytuacjach będzie zależał od stopnia naszego przygotowania do nich.
6: Ważne jest to, aby ustalić sobie sposób postępowania w danym domostwie, jeżeli jesteśmy, w przypadku takiego alarmu. Znaleźć takie miejsce, o którym już od roku przecież mówimy w przestrzeni publicznej miasta, gdzie można by się było schować. Przyjmijmy sobie takie działanie, że musimy uruchomić tą stację ogólnopolską. Nie włączajmy na raz telewizora czy radia, jedno albo drugie uruchommy i czekajmy. Nie liczmy też na to, że w tym momencie, gdy uruchomimy, że za chwilę wszyscy będą o tym mówili, bo to dotyczy niewielkiego wycinka kraju i te informacje zanim dojdą nawet do tej telewizji, tak, ogólnopolskiej, to troszeczkę czasu potrzeba. Oczekujmy wtedy spokojnie na odwołanie tego alarmu. Zasłaniajmy te okna, które no, ważnym jest to, żeby nie powodować zagrożenia większego w przypadku, gdy faktycznie coś tam za oknem wybuchnie i te szyby się będą biły, tak? I tak jak widzimy w komentarzach, ludzie się śmieją z tego, a co mi da zasłonięcie firanek? A na to tyle, że tego szkła o tym mieszkaniu się mniej rozniesie. Firanki, rolety, cokolwiek, tak, co możemy zrobić.
5: Na stronie helm.pl w zakładce Bezpieczeństwo znajdziemy ważne informacje, które dotyczą sposobów działania w sytuacjach podobnych do wczorajszego poranka. Dyrektor kluczowego dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta departamentu gwarantuje, że w przestrzeni Chełma odbędą się kolejne treningi reagowania na kryzysowe sytuacje. Ważne, by z tej wiedzy i okazji skorzystać.
6: To też nie może być tak, że dziś jesteśmy półtorej doby, czy nawet nie półtorej doby, ale niespełna 30 godzin po zdarzeniu z niedzieli rano i już nagle wszystko róbmy. Spokojnie, przeanalizujmy to, co się stało. Ja jestem pewien, że naszemu społeczeństwu już jutro w niepamięć pójdzie to, co było. I to jest też złe, ponieważ znowu o tym zapomną do następnej takiej sytuacji. A jak widać, one się coraz częściej pojawiają.
5: Po niedzielnym ataku na sąsiedztwo granicy Polski Donald Tusk zwołał pilną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Poinformował, że od teraz państwo będzie działać w trybie wzmocnionym. Ostrzegł też, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść wzmożone działania Rosji. Nie wykluczył przy tym, że eskalacja może dotyczyć również terytorium naszego kraju. Od dzisiaj przedsiębiorcy i organizacje związane z nowymi technologiami mogą zgłaszać się po bezpłatne lokale w hubie technologicznym Centrum Rozwoju Regionalnego w Chełmie. Miasto prowadzi kolejny nabór, tym razem na 20 lokali biurowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 września. Do naboru mogą przystąpić ponownie firmy, a także instytucje, organizacje rządowe oraz pozarządowe, które prowadzą działalność związaną m.in. z nowymi technologiami. Umowa użyczenia lokalu będzie zawierana na 12 miesięcy. Samo użyczenie jest bezpłatne, ale korzystający będą płacić miesięczną opłatę eksploatacyjną. Do dyspozycji jest 20 pomieszczeń o powierzchni od około 11 do 37 metrów kwadratowych. I to już kolejny nabór prowadzony przez chełmski magistrat. Osoby, które otrzymają lokal, będą miały również obowiązek w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy przedstawić propozycję rozwiązania technologicznego związanego z zadaniami realizowanymi przez miasto Chełm.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Szpital we Włodawie otrzymał imię Krystyny Krachelskiej, która podczas okupacji pracowała w tej placówce jako pielęgniarka. Nadanie patronatu uczczono wczoraj odsłonięciem tablicy z udziałem mieszkańców, przedstawicieli samorządu i delegacji z Warszawy. Decyzję o nadaniu placówce jej imienia podjęła Rada Powiatu we Włodawie. Krystyna Krachelska była związana z włodawskim szpitalem w latach 43-44. Przyjechała do miasta, by wraz z matką opiekować się leczonym tu ojcem, a następnie podjęła pracę przy pacjentach. Wcześniej mieszkała również w Pieszowoli koło Włodawy. Krachelska, poetka i harcerka, służyła w Armii Krajowej pod pseudonimem Danuta. Została ciężko ranna pierwszego dnia Powstania Warszawskiego. Zmarła 2 sierpnia 1944 roku. Napisała jedną z najpopularniejszych piosenek żołnierskich Polski Walczącej i Powstania Warszawskiego. Hej chłopcy, bagnet na broń.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Mundial minął, a super utwór został Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Buddy Bonton w rytmie dnia oczywiście. Za chwileczkę Sana i TP i TD i wracam do Was z Planetów 5 minut. Dzisiaj odcinek specjalny, który wpadł mi rano do głowy. Ale wróćmy teraz do tych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli bezpieczeństwo. Wchodzimy na samorząd.gov.pl, miasto Chełm oczywiście, i po prawej stronie jest taka zakładka bezpieczeństwo. Tam, słuchajcie, jest wszystko. Tylko trzeba chcieć, żeby tam zerknąć i poczytać, ale to w późniejszym dzisiaj czasie. No właśnie, już nie przeszkadzam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Poniedziałek nie mógł zacząć się lepszą wiadomością. Posłuchajcie tej historii. Wychodzimy rano z domu, słyszymy śpiew ptaków i myślimy, ale pięknie. Tylko właściwie dlaczego? Dlaczego głos jednego ptaka sprawia, że chce nam się zatrzymać i posłuchać, a inny po prostu działa nam na nerwy? Okazuje się, że naukowcy postanowili to sprawdzić. I znaleźli kilka bardzo konkretnych odpowiedzi. Badacze z Uniwersytetu w Tybindze przebadali głosy 123 europejskich gatunków ptaków. Odtwarzali je ludziom i prosili o ocenę tego, jak przyjemnie brzmią. A potem analizowali nagrania pod kątem konkretnych parametrów akustycznych, czyli zamiast ten ptak śpiewa ładnie, mamy, sprawdźmy, co dokładnie w tym dźwięku sprawia, że ludzkie ucho go lubi. I wyszło całkiem ciekawie. Po pierwsze, znaczenie ma częstotliwość dźwięku. To tak jak u ludzi. Ogólnie przyjemniej odbieramy głosy, które miały wyższe, najniższe częstotliwości i wyższe częstotliwości szczytowe. Po drugie, znaczenie miała głośność. Bardzo głośne ptasie wokalizacje były oceniane gorzej, czyli najwyraźniej nawet w świecie ptaków działa zasada. Możesz śpiewać pięknie, ale niekoniecznie na pełen regulator. Znaczenie miała również szerokość pasma, czyli w uproszczeniu zakres częstotliwości, który zajmuje dany dźwięk, czyli tutaj już nauka weszła na pełnym. Przyjemniejsze okazywały się głosy o węższym paśmie i odpowiednio dobranych częstotliwościach. Ale jest jeszcze coś. Złożoność. Im bardziej zróżnicowany był ptasi głos, tym wyżej ludzie oceniali jego przyjemność. Czyli nasze ucho najwyraźniej lubi, kiedy w ptasim śpiewie coś się dzieje. Nie jednostajne ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, tylko raczej mam repertuar i jeszcze cię zaskoczę. I tutaj dochodzimy do najciekawszej części, bo spośród wszystkich 123 gatunków najwyższą średnią ocenę otrzymał mój przeuroczy, przekochany, uwaga, tak? Kos! I to jest właśnie ta wiadomość, którą dzisiaj przeczytałem i mówię, muszę się z wami tym podzielić. Ten zwyczajny, czarny ptak, którego możemy spotkać również w naszych miastach i to się dzieje. Średnia ocena jego głosu wyniosła 4,52 na 5. Czyli mówiąc językiem konkursu muzycznego, kos bierze złoto. I jest w nim coś naprawdę fajnego, bo kos nie potrzebuje egzotycznych kolorów, ogromnego ogona, ani spektakularnych rozmiarów. Po prostu siada gdzieś na drzewie, płocia albo dachu i zaczyna śpiewać. A my, według tych badań, bardzo chętnie tego słuchamy. I nieważne, że jest druga, trzecia czy czwarta w nocy. Co ciekawe, naukowcy sprawdzili też, czy na ocenę wpływa doświadczenie z ptakami. Okazało się, że niekoniecznie właśnie. To, czy ktoś był zapalonym obserwatorem ptaków, nie miało istotnego wpływu na ocenę przyjemności ich głosów. Za to osoby, które po prostu bardziej lubiły ptaki, oceniały ich głosy wyżej. Czyli nie trzeba być ornitologiem. Czasami wystarczy po prostu lubić, kiedy rano coś śpiewa za oknem. I teraz najlepsze. Skoro naukowcy sprawdzili, które ptasie głosy podobają nam się najbardziej, to chyba nie możemy zakończyć tego odcinka samymi słowami. Trzeba sprawdzić zwycięzcę osobiście, bo przed nami, proszę Państwa, kos. Mój absolutny faworyt i dzisiaj dostaje ode mnie, jak zwykle, najwyższą ocenę, więc posłuchajmy zwycięzcy.

0: I co? 4,52 na 5? 10 na 5. Naukowcy powiedzieli swoje. Ja również nie mam więcej pytań. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i miłego słuchania ptaków, bo naprawdę warto otworzyć uszy na przyrodę, która jest dookoła nas. Do jutra. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski. Kupisz nawet 40%.

0: przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
8: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Alex Warren, Passenger. Ależ to fajne, takie dobujania się w sam raz. Kult, gdy nie ma dzieci za chwileczkę. Ojejku, no weźcie, do wakacji zostało jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Więc te dzieciaki są w domu cały czas, ale to dobrze, niech się uczą, będą mądre. Teraz tak, 13:57, więc za chwileczkę wiadomości. Żeby wiedzieć, co będzie w wiadomościach, poproszę Was o to, żebyście zostali, spoilerować nie będę. Odnośnie pogody, widzicie, jakie ładne słońce wyszło? Tak jest. Przy poniedziałku, fajnie, fajnie przy poniedziałku. W sobotę lał deszcz, wczoraj było ładnie i dzisiaj też.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona. Wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
3: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
2: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Pisiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
5: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
2: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: No to teraz z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, jest pięknie i słonecznie na zegarach, na termometrach 23 stopnie aż, tak mi tutaj pokazuje. Oczywiście zachmurzenie umiarkowanie, ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr korzystny, można śmiało spacerować.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do cieplań Termoorganika.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Dzień dobry, jesteśmy po godzinie 14 w głośnikach Dręczyli. Za chwileczkę goście Radia Bonton, a ja lecę po kawę, bo jednak biomet taki o.

0: dolar.
1: Gość radia Bon Ton.
2: Dzień dobry, Marcin Petruk. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, z którym rozmawiamy o zmianach w przepisach, które niedawno weszły w życie, ale również o tym, co w tym zakresie czeka nas w najbliższym czasie. Nowy pakiet rozwiązań obowiązuje od 3 września i obejmuje młodych kierowców oraz tych, którzy po raz pierwszy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Czego te zmiany dotyczą?
3: Restrykcyjny okres próbny będzie obowiązywał przez 2 lata. Osoby, które ukończyły 18 lat, a przez 3 lata tych tak zwanych nowych 17-latków, którym umożliwiono uzyskiwanie prawa jazdy troszeczkę wcześniej, rok wcześniej. I oczywiście tutaj ten okres próby będzie się charakteryzował zerowym procentem alkoholu, czyli zero alkoholu w organizmie podczas kierowania pojazdem. Drugi taki ważny element, który tutaj wchodzi, to jest kierujący tym pojazdem w okresie próbnym nie będzie mógł przekroczyć liczby 12 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W przypadku, kiedy naruszy te przepisy, będzie musiał odbyć dodatkowe szkolenie w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I oczywiście taki koszt szkolenia to około 500 zł będzie. To jest uszczuplenie budżetu dla takiego nowego kierowcy. Tu oprócz tego jeszcze będzie przepis, który obliguje kierowcę do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jeśli spowoduje 2 wykroczenia przeciwko temu bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnymi rozstrzygnięciami, starosta będzie kierował decyzję administracyjną o przedłużeniu takiego okresu próbnego o kolejne 2 lata, czyli już na przykład z 2 lat zrobi się nam 4 lata ograniczeń w kierowaniu pojazdem. W związku z tym te przepisy naprawdę dla młodych kierowców są rygorystyczne.
2: Kolejna kwestia, która od lat powraca co jakiś czas i za każdym razem rodzi różne spekulacje wśród kierowców, to wymiana bezterminowego prawa jazdy. Jak to wygląda? Czy prawo jazdy bez daty ważności nagle taką datę uzyska?
3: Już tracą ważność te prawa jazdy tak zwane bezterminowe, które obowiązywały w Polsce. Prawo jazdy będzie wydawane, właściwie jest już od jakiegoś czasu wydawane tylko na 15 lat, jeśli oczywiście kwestie zdrowotne nam pozwalają na to, bo może być prawo jazdy skrócone troszeczkę. Na przykład jeśli lekarz ograniczy nam na 5 lat czy na 10 lat zaświadczenie zdrowotne, w związku z tym to prawo jazdy będzie obowiązywało na ten okres. Natomiast jeśli nie posiadamy ograniczeń zdrowotnych, to prawo jazdy dzisiaj jest wydawane na maksymalnie 15 lat. Z nowym wzorem dokumentów to prawo jazdy po 2013 roku jest oczywiście tutaj do wymiany. I prawa jazdy wydane od 18 stycznia 2013 roku podlegają bezwzględnie wymianie w przeciągu 5 lat, czyli od 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku. Czyli każdy, kto otrzymał prawo jazdy po 2013 roku, musi bezwzględnie to prawo jazdy wymienić. Ten przepis już jest obowiązujący, w związku z tym już niektóre osoby to zrobiły, a część niestety musi to zrobić w najbliższym czasie. Koszt wymiany takiego prawa jazdy to jest 100 zł, w związku z tym nie są to takie koszty wysokie. Należy złożyć wniosek, zdjęcie, opłatę i oczywiście oczekuje się chwilę na wydanie tego prawa jazdy i to prawo jazdy będziemy posiadać.
2: Następne planowane zmiany mają objąć egzamin teoretyczny. Czego możemy się tutaj spodziewać i jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o od dawna zapowiadaną likwidację placu manewrowego?
3: Egzamin teoretyczny, kiedy skończy się wynikiem pozytywnym na prawo jazdy, do tej pory był ważny bezterminowo. Natomiast no niestety następuje zmiana przepisów ruchu drogowego i ten egzamin, który skończył się właśnie wynikiem pozytywnym, będzie ważny przez 24 miesiące. Tylko przez 24 miesiące. A jest to chyba uzasadnione ze względu na to, że przepisy się zmieniają często. W związku z tym ta aktualizacja też jest bardzo istotna. Te osoby, które zdadzą przed wejściem przepisów, oczywiście zachowują stare zasady, ale no niestety po zmianie przepisów ten egzamin teoretyczny będzie ważny tylko przez 24 miesiące. Zmieni się baza pytań. Teraz w tej chwili jest około 3,5 tysiąca pytań. Ma być ta baza zredukowana do 1,5 tysiąca, co oczywiście będzie naciskiem na pytania jednoznaczne, które będą w miarę sensownie aktualizowane. No, jak wiemy, do niedawna też pojawiały się pytania w naszej bazie tutaj, też w ośrodku w Chełmie, które no, nie zgadzały się z przepisami ruchu drogowego. A więc tą bazę będzie łatwiej zaktualizować. Pojawi się też nowy taki twór w ministerstwie, Centrum Egzaminowania. które będzie się zajmowało tylko tymi testami, a więc będzie jak najbardziej odzwierciedlało sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli pytania będą dostosowane do rzeczywistości, a nie tak jak dzisiaj bardzo często pytania są teorią, która nie ma właściwie zastosowania w praktyce, a więc są tak naprawdę fikcją. W związku z tym te zmiany są potrzebne, są planowane od 1 stycznia 2027 roku, jest już projekt, w związku z tym one mają realnie odzwierciedlać zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego i ten kierowca, który będzie uczestnikiem ruchu drogowego, ma właściwie podejmować decyzje szybko, ma przewidywać zagrożenia ruchu drogowego, ma bezpiecznie posługiwać się w ruchu drogowym pojazdem, nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników. Obecny model egzaminowania nie zawsze pozwala nam rzetelnie ocenić to przygotowanie kandydatów do poruszania się w tym naprawdę bardzo dynamicznym ruchu. Tych pojazdów nam z każdym rokiem przybywa, jest ich coraz więcej. Niektórzy kierowcy wykonują ruch nieprzewidywalny na drodze, a więc ten kierowca musi wyjść dobrze przygotowany, aby w ruchu drogowym mógł się prawidłowo posługiwać tym pojazdem. Nowy przepis, który też od nowego roku jest planowany do wejścia w życie, to jest likwidacja placu manewrowego kategorii B1 i B. Przestanie być obowiązkowym elementem egzaminu państwowego na prawo jazdy, plac manewrowy i oczywiście osoba, która podchodzi do egzaminu, bezpośrednio będzie w ruchu drogowym oceniana przez egzaminatora. Egzamin ma się koncentrować na przede wszystkim całościowej ocenie zachowania kierowcy w tym rzeczywistym ruchu drogowym i w wykonywaniu poszczególnych manewrów. Tych manewrów również parkowania na przykład, zawracania na drodze, a więc takie, które są odzwierciedleniem rzeczywistości. W naszej ocenie tutaj, jak miałbym swoje zdanie wypowiedzieć, to no niestety na placu do dnia dzisiejszego około 30% tych kursantów przystępujących do egzaminu tego prawa jazdy na placu nie zdaje, więc jest to duża liczba. Troszkę obawiamy się, jeśli z tej 30% liczby część tych osób wyjeżdża bezpośrednio do ruchu drogowego, czy też nie będzie to jakiegoś rodzaju zagrożenie w ruchu drogowym. No egzaminator będzie tutaj postawiony przed pewnym wyzwaniem, czuwaniem nad tym, czy ta osoba dokładnie sobie będzie radziła w ruchu drogowym. Jeśli te statystyki na dzień dzisiejszy są takie trochę, można powiedzieć, 30% z wynikiem negatywnym. Tutaj trochę mamy obawy, jeśli mógłbym tak to określić.
2: Zostawmy przepisy, które wkrótce staną się faktem i zwróćmy uwagę na codzienność lokalnych, ale w sumie też polskich dróg. Klakson. Rzecz bardzo często nadużywana przez kierowców, głównie po to, aby obrugać innych za wykonywanie niebezpiecznych manewrów. Jak to jednak wygląda prawnie? W jakich sytuacjach możemy skorzystać z sygnału dźwiękowego?
3: Klakson powinien być właściwie używany wyłącznie w celu ostrzeżenia o bezpośrednim niebezpieczeństwie w ruchu drogowym. Natomiast no niestety spotykamy, że większość kierowców codziennie go nadużywa, wyraża swoją złość, jakąś frustrację, ponaglenia innych uczestników ruchu drogowego czy pieszych, a zgodnie z przepisami tego klaksonu w takich sytuacjach nie możemy używać. Kiedy go możemy używać? Kiedy występuje zagrożenie życia, czyli musimy ostrzec innego uczestnika ruchu o zagrożeniu, bezpośrednim zagrożeniu, czyli na przykład gdy inna osoba lub pojazd stwarzają jakieś ryzyko wypadku. Zmieniamy na przykład pas ruchu, ktoś nam ten pas ruchu zajeżdża. A więc w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani użyć tego sygnału dźwiękowego, klaksonu, po to, żeby ostrzec tego innego uczestnika ruchu, że może dojść do wypadku, do zagrożenia życia na drodze. A więc jest to element taki jak najbardziej wskazany. W innej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, możemy też użyć tego sygnału dźwiękowego, dodatkowo w celu ostrzeżenia kierowcy o zamiarze jego wyprzedzania, aczkolwiek bardzo rzadko jest ten przepis stosowany. Ja tak naprawdę to jeszcze nie spotkałem się w ruchu drogowym, żeby ktoś tego przepisu użyło w taki sposób, ale taką możliwość oczywiście mamy. Kiedy używanie klaksonu jest zabronione? Przede wszystkim w obszarze zabudowanym, czyli w mieście, kiedy jest całkowity zakaz po prostu używania go, ale w momencie możemy tylko użyć, kiedy ratujemy życie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa czy życia. Nieuzasadnione użycie sygnału dźwiękowego powoduje zagrożenie mandatem w wysokości 100 zł. Trzeba o tym pamiętać, że tego sygnału dźwiękowego nie możemy nadużywać.
1: Gość radia Bon Ton. Reklama.
0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Reklama. Bonton Radio.

Riton i Friday w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 14.20, za chwileczkę Celine Dion i I'm Alive. No i przechodzimy dalej do sytuacji, która była w sobotę. Dostaliśmy SMS-a z informacją: udaj się w bezpieczne miejsce. No właśnie, tylko gdzie jest to bezpieczne miejsce? Wchodzimy na stronę samorząd.gov.pl Chełm. Mamy bezpieczeństwo i jest poradnik alarmowy miasta, alarmowanie, schrony. Mamy schrony. Wchodzimy na schronę straż.gov.pl, jest odnośnik. Wchodzimy na nasze miasto i widzimy, że schronów nie ma, ale są miejsca, które są miejscami bezpiecznymi. Zazwyczaj są to piwnice, które są poniżej gruntu i tam trzeba się chować. Ewentualnie może być to łazienka bez okien, która, no właśnie, nie ma okien, więc w razie czego jesteśmy chronieni. Zerknijcie, to jest jeszcze raz Urząd Miasta, samorząd.gov.pl, schrony, miasto Chełm. Poszukajcie, popatrzcie.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
6: Marcin Petruk, zapraszam. Ekoróżanka wciąż jest liderem chełmskiej klasy okręgowej. Mimo że w 5. kolejce zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka zdobył tylko 1 punkt po remisie 1-1 z Unią Rejowiec, to korzystny bilans bramek pozwolił mu utrzymać się na szczycie tabeli.
7: W 83 minuty prowadziliśmy. Jesteśmy bardzo rozczarowani i źli. Przede wszystkim na naszą skuteczność i to, że mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne i po prostu ostatnie podanie nas szwankowało. Nie potrafiliśmy celnie czy wycofać, czy zagrać piłkę do naszego partnera, gdzie to trenowaliśmy i tutaj jestem bardzo rozczarowany. Sobie gdzieś tam myślę chłopakom, że zawsze to szczęście wychodzi na zero, bo w tych meczach gdzieś tam pomagaliśmy tym szczęściem oczywiście, ale to w drugą stronę poszło. No, goście bardzo dobrze się bronili, bo bronili się całym zespołem, jeden z przodu, blisko siebie, ale mieliśmy dużo sytuacji.
6: Mówił trener Ekoróżanki. Drugie miejsce w okręgowym rankingu należy do Ogniwa Wierzbica, które 3-2 pokonało Hetmana Żółkiewka, natomiast podium tabeli zamykają rezerwy Chełmianki po wygranej 2-1 nad granicą Dorohusk. Dobrą passą na początku nowego sezonu kontynuuje cement gry w Chełm. Zapaśniczki klubu świetnie zaprezentowały się w otwartych mistrzostwach województwa w Lublinie, gdzie stawały na podium kilkunastokrotnie.
8: Złote medale zdobyły Daniela Tkaczuk i Natalia Nikitic, natomiast srebrny medal wywalczyła Monika Dadas, a medal brązowy zdobyła Oliwia Pietrzak. 7 miejsce zajęła również Wiktoria Śmigielska. Natomiast w grupie młodziczek 4 złote medale zdobyły Lena Słowik, Izabela Wawron, Stella Kozak, Kaja Preussner. Medale srebrne to Amelia Honory, Martyna Maciukiewicz i Kornelia Bąk. Natomiast brązowe medale zdobyły Anna Potrakteluk, Lena Chudzicka i Lena Kutarba.
6: Mówił wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały. W obu kategoriach wiekowych zapaśniczki klubu wywalczyły najwyższe lokaty w zmaganiach drużynowych. Tymczasem jeszcze w piątek pierwszy sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze rozegrali siatkarze HKS-u Chełm. Drużyna mierzyła się we własnej hali z Awią Sędziszów Małopolski i pokonała ją 3-1.
9: Na pewno to powtarzam jakby co sezon, to samo zdanie. Wynik na tym etapie jest sprawą drugorzędną. Chcieliśmy sprawdzić to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie na treningach. To wszystko się udało, wszyscy skończyli ten tydzień zdrowi, tydzień był udany, sam sparing jakby jakby ta jakość nasza nie jest jeszcze docelowa, ponieważ zawodnicy są w ciężkim treningu, nogi są ciężkie, przerzucili tony żelastwa na siłowni, więc tak naprawdę dopiero będziemy w kolejnych tygodniach mogli powiedzieć coś więcej na temat naszej takiej sportowej formy.
6: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Obecnie jego drużyna rozpoczęła piąty tydzień przygotowań do Tauron Ligi, a następny sparing rozegra w środę z Asekorosowią Rzeszów na wyjeździe.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Savage Only You w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Słuchajcie, znalazłam bardzo fajną wiadomość na Facebooku miasta Chełmu oczywiście. Zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Słuchajcie, mamy to, wypełniliśmy swój obowiązek i teraz słuchajcie, co wygrało? Projekty ogólnomiejskie, czyli w sumie to, co nas interesuje najbardziej. Chełm przeciwko bezdomności zwierząt. Brawa dla nas. Czytam, bo lubię. Zakup nowości wydawniczych do chełmskiej biblioteki. Brawo dla nas. Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Ależ to będzie impreza. Aktywny Chełm. Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców. Oraz organizacja festiwalu szantowego. No ciekawe, co tam będzie. Ja jako dziewczyna z Mazur będę to bardzo oceniać surowo.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Czego najbardziej obawiają się kierowcy podczas kupna samochodu z drugiej ręki? Cóż, najliczniejsza grupa zmotoryzowanych, czyli tych między 30 a 50 rokiem życia, jest raczej zgodna, że ich największą zmorą jest sławetna kontrolka check engine. Może ona wiązać się zarówno ze względnie drobną usterką, jak też bardzo poważną awarią silnika. Jeżeli chodzi o starszych kierowców, to ich największym lękiem jest niepewność, czy przyzwyczają się i, mówiąc kolokwialnie, czy ogarną bardziej nowoczesne rozwiązania niż te, które mieli w poprzednich autach. Najciekawszy wniosek, chociaż też w sumie najbardziej zaskakujące, płynie z odpowiedzi świeżo upieczonych zmotoryzowanych, jak też osób, które dopiero starają się o uprawnienia. W ich przypadku największą obawą jest to, że wystąpi jakakolwiek usterka.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama. Bonton Radio.

Ewa Farna i Ewakuacja w Radiu Bonton w rytmie dnia. Ja przechodzę dalej do informacji, tym razem z poradnika bezpieczeństwa. Wiecie, to jest ta biało-czerwona książeczka, którą dostaliśmy, którą ostatnio można było pobrać również ze stron internetowych, gdzie paby. No dobra, chodzi o to, że na końcu tej książeczki jest napisane coś takiego: pobierz aplikację RSO. Jest to regionalny system ostrzegania. Pobrałam aplikację, zajrzałam tam. Powinny tam być właśnie ostrzeżenia odnośnie tego, co się działo ostatnio, ale są tylko ostrzeżenia, słuchajcie, o suszy hydrologicznej. Jeżeli moglibyście pobrać taką aplikację i dać mi znać, czy macie tam coś innego, to byłabym wdzięczna. Teraz Siena Spiro. Zbliżam się do 15.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Mamy 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
4: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
3: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
5: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
3: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
6: Oficjalne brzmi tak.
7: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby tym wszystkim procedurom dochować.
6: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
3: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski w Chełmie. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. akcje dla zwierząt, nowości w bibliotece, remonty chodników, progi zwalniające czy rewitalizacja skweru Kościuszki. Urząd Miasta dziękuje za ogromne zaangażowanie, a o szczegółach opowiemy w wiadomościach o 15.30. Blisko 300 gramów niedozwolonych wyrobów nowatorskich znaleźli celnicy w bagażach 4 podróżnych z Ukrainy na przejściu w Dorohusku. Były to aromatyzowane wkłady tytoniowe do podgrzewaczy. Na poczet kar funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2000 zł. Budowa biometanowni w gminie Leśniowice najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Po burzliwych konsultacjach inwestor zadeklarował wycofanie się z projektu z powodu zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców, a miejscowa społeczność obawia się zniszczenia dróg przez ciężki transport oraz uciążliwości zapachowych, między innymi w sąsiedztwie turystycznego Zalewu Maczuły.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: I znowu sprawdzamy, co tam w pogodzie. W tym momencie około 20 stopni na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr, nadal korzystny wiatr. Tutaj nowość, 9 km na godzinę, czyli praktycznie go nie ma. Jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj nie widzę, żeby coś się działo, ale przezorny, zawsze ubezpieczony, czy coś takiego.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15:05, a w głośnikach Rob Thomas.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Przy poniedziałku weekend był bardzo wesoły, więc pytanie tutaj w temacie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w klasie, nagle ktoś zaczyna się śmiać. Nie wiecie jeszcze nawet z czego, patrzycie na niego i po chwili sami zaczynacie się uśmiechać. A potem śmieje się już kilka osób i nagle cała klasa ma problem, żeby przestać. I tutaj pytanie zadała nam 8-letnia Maja.
3: Dlaczego śmiech jest zaraźliwy?
2: Żeby to zrozumieć, musimy zajrzeć do naszego mózgu. Tak, mózg rządzi wszystkim. Kiedy widzimy albo słyszymy, że ktoś się śmieje, nasz mózg bardzo szybko rozpoznaje, że ta osoba przeżywa radość albo rozbawienie. I właśnie często zaczynamy ją nieświadomie naśladować. To trochę tak, jakby mózg mówił: o, ona się śmieje, czyli dzieje się coś fajnego. Mięśnie naszej twarzy zaczynają się wtedy lekko zmieniać, podnoszą się kąciki ust, możemy zacząć się uśmiechać, a czasami po prostu wybuchamy śmiechem. Co ciekawe, nie zawsze musimy nawet widzieć osobę, która się śmieje. Czasami wystarczy usłyszeć ha, ha, ha i już robi się nam wesoło. Nasz mózg jest bardzo dobry w rozpoznawaniu dźwięków i zachowań innych ludzi. Śmiech jest jednym z takich sygnałów, które łatwo wychwycić. Coś na zasadzie ziewania. A dlaczego właściwie tak reagujemy? Naukowcy uważają, że zaraźliwość śmiechu ma związek między innymi z tym, że jesteśmy zwierzętami społecznymi, czyli jesteśmy stworzeni do życia z innymi ludźmi. Od bardzo dawna ważne było dla nas rozpoznawanie emocji innych osób i reagowanie na nie. Jeżeli grupa ludzi czuła się bezpiecznie i dobrze razem, wspólny śmiech mógł wzmacniać więzi między nimi. Dlatego śmiech często pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Śmiech nie musi oznaczać, że wiemy, co jest śmieszne. Możemy nie słyszeć dowcipu, możemy nawet nie wiedzieć, dlaczego ktoś się śmieje, a kiedy słyszymy jego śmiech, nasz mózg może zacząć reagować podobnie. To trochę jak emocje. Skoro ty się śmiejesz, to ja chyba też. I właśnie dlatego śmiech potrafi przechodzić z jednej osoby na drugą. Jedna osoba się śmieje, druga zaczyna się uśmiechać, trzecia słyszy obie i już po chwili wszyscy próbują się uspokoić. A im bardziej próbują się nie śmiać, tym czasami jest jeszcze gorzej. Bo przecież czy jest coś śmieszniejszego niż próba powstrzymania śmiechu? Wszyscy przeżyliśmy to nie jeden raz. Pytanie zadała Maja, lat 8. Na poniedziałek takie pytanie wydaje mi się idealne. Bo w sumie wiadomo, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Cher, Believe w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie dnia. Słuchajcie, jest przełom z tą aplikacją, o której mówiłam wcześniej, czyli aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania. Informacja o tej aplikacji jest w poradniku bezpieczeństwa, który dostaliśmy wszyscy prawdopodobnie. No i była aktualizacja. Utrudnienie na DK12S pod Puławami, nawet pokazane ile kilometrów stąd, czyli jednak może działać. Także może jednak warto pobrać tę aplikację, bo będzie to taki dodatkowy ewentualnie system ostrzegania nas. Nic nas to nie kosztuje, a może czasami uspokoi czyjeś nerwy, bo wiadomo, to co działo się w sobotę, w sumie to już w niedzielę rano, to ulala, nie chcemy tak więcej.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterm.info.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
12: Jest 15.30 i to czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Zakończyło się głosowanie mieszkańców Chełma na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku w mieście realizowane będą pomysły, które zyskały największe poparcie mieszkańców. Wśród tych ogólnomiejskich znalazły się m.in. działania przeciwko bezdomności zwierząt, zakup nowości wydawniczych dla chełmskiej biblioteki publicznej, festyn z okazji Dnia Dziecka, bezpłatne zajęcia sportowe oraz festiwal szantowy. Mieszkańcy zdecydowali również o realizacji projektów osiedlowych. Na Rejowieckiej pojawią się progi zwalniające. Na osiedlu Śródmieście powstanie kolorowy świat dziecka, a na osiedlu Zachód zaplanowano m.in. remont chodnika przy szkole podstawowej nr 7 oraz działania uspokajające ruch. Nowe inwestycje czekają także mieszkańców innych części miasta. Na osiedlu Słonecznym ma powstać ogród naukowo-sensoryczny przy przedszkolu miejskim nr 15. Na działkach kontynuowana będzie budowa chodnika przy ulicy Prusa, a przy szkole podstawowej nr 8 powstanie modułowa szatnia sportowa. Zaplanowano także remonty chodników, ciągów pieszych i utwardzenie terenu. Z kolei w ramach zielonego budżetu zrewitalizowany zostanie skwer Tadeusza Kościuszki przy ulicy Pierwszego Pułku Szwalerzerów. Chełmski magistrat podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i zaangażowanie w wybór inwestycji, które mogą zmienić najbliższe otoczenie i miasto. Blisko 300 gramów niedozwolonych wyrobów nowatorskich przejęli funkcjonariusze służby celno-skarbowej na przejściu granicznym w Dorohusku. Znajdowały się w bagażach czterech podróżnych wjeżdżających z Ukrainy do Polski. Podczas jednej z kontroli funkcjonariusze znaleźli u obywatelki Ukrainy ponad 100 gramów aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy. Kobieta tłumaczyła, że przewozi je do Kanady jako prezent dla męża. W bagażach trzech innych podróżnych znaleziono kolejne ponad 180 gramów podobnych wyrobów. Kobiety przyznały, że należą do nich. Wszystkie tłumaczyły, że kontrabanda miała być przeznaczona na własny użytek. Wobec całej czwórki wszczęto sprawy karno-skarbowe, a służba celno-skarbowa przypomina, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wyroby tytoniowe z charakterystycznym aromatem nie mogą być legalnie wprowadzane do obrotu w Polsce. Kontrole na granicy mają m.in. ograniczać napływ nielegalnych wyrobów akcyzowych oraz chronić konsumentów przed towarami niewiadomego pochodzenia i składu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: Planowana budowa nowoczesnej biometanowni w gminie Leśniowice najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Po otwartym i burzliwym spotkaniu z mieszkańcami inwestor zadeklarował, że nie będzie realizował projektu wbrew woli lokalnej społeczności. Większość mieszkańców Nowego Folwarku i Majdanu Ostrowskiego jednoznacznie sprzeciwiła się budowie obiektu, który miał powstać na terenie tzw. gałanówki w gminie Leśniowice. Po otwartym i burzliwym spotkaniu z mieszkańcami inwestor zadeklarował, że nie będzie realizował projektu wbrew woli lokalnej społeczności. Większość mieszkańców Nowego Folwarku i Majdanu Ostrowskiego jednoznacznie sprzeciwiła się budowie obiektu, który miał powstać na terenie tzw. gałanówki w gminie Leśniowice. Podczas konsultacji informacyjnych zorganizowanych 10 września w Rakołupach przedstawiciele spółki Galia Green Power zderzyli się ze zdecydowanym oporem lokalnej społeczności. Głównym powodem sprzeciwu mieszkańców oraz sołtysa Nowego Folwarku, Krzysztofa Zalewy, jest prognozowane natężenie ciężkiego transportu. Do zakładu przetwarzającego substraty organiczne miało dojeżdżać do 30 ciężarówek na dobę, od poniedziałku do piątku, o masie całkowitej około 40 ton każda. Lokalna infrastruktura drogowa nie jest przygotowana do takich obciążeń. Okoliczna droga powiatowa posiada ograniczenie tonażowe do 8 ton, podczas gdy sam pusty zestaw ciężarowy waży blisko 16. Mieszkańcy obawiają się natychmiastowego zniszczenia niedawno wyremontowanych nawierzchni, a także uciążliwości zapachowych. Stanowisko mieszkańców poparły samorządowe władze. Wójt gminy Leśniowica Joanna Jabłońska przekazała, że gmina nie uwzględniła wniosku spółki o wpisanie biometanowni do przygotowywanego planu ogólnego. Kluczowym argumentem dla samorządu jest bezpośrednie sąsiedztwo zalewu Maczuły, gdzie gmina inwestuje w rozwój turystyki i rekreacji. Wójt przypomniała również, że podobne projekty spółki Power Hub w Janówce oraz w sąsiednim Dorohusku ostatecznie upadły, pozostawiając jedynie społeczne napięcia. Przedstawiciele inwestora wskazywali z kolei na wymierne korzyści ekonomiczne dla regionu, wpływy do budżetu gminy czy nowe miejsca pracy. Firma oferowała także inwestycję uzupełniającą w postaci utwardzenia gminnej drogi. Zadeklarowała jednak ostatecznie, że nie będzie forsować projektu na siłę i rozpocznie poszukiwania alternatywnej lokalizacji.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

zawsze Black and White, czyli kawa z mlekiem, w sumie to mleko z kawą. No dobra, kombi Black and White w Radiu Bantam, za chwileczkę Maroon 5 i One More Night, no i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. No tak przeglądam te internety i właśnie znalazłam bardzo ważną wiadomość. Prawdopodobnie ten dron, który spadł tam w Bałtyku, go wyłowili, czy coś tam, to wcale nie rosyjski, tylko polski, bo jakieś napisy po łacinie, czyli po naszemu, nie cyrylica. No właśnie, i teraz chodzi o to, żeby ustalić jakąś jedną wspólną wersję, bo taka dezinformacja jest bardzo, ale to bardzo niedobra, a może to, nie wiem, tutaj jednaś schoma, coś tam poleciało.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za nieco ponad kwadrans wybije 16, a obecna pora, jak żeby inaczej, równa się wzmożonemu ruchowi samochodów na części chełmskich ulic. Mowa tutaj przede wszystkim o Lubelskiej i Wiadukcie, jak też Rampie Brzeskiej, dojazdach do Ronda Dmowskiego oraz ulicy Lwowskiej. I jeszcze apel od kierowców do kierowców odnośnie skrzyżowania Strażackiej z Reformacką. Osoby jadące tą pierwszą mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa jadącą drugą z nich. Niestety, sam tego również doświadczyłem kilkukrotnie, zjeżdżając z Reformackiej można natknąć się na kogoś, kto wychodzi z założenia, że zdąży i niestety trzeba depnąć w hamulec. W przypadku tego, ale też innych skrzyżowań z drogami podporządkowanymi mamy jedną zasadę i złotą radę. Ostrożniej jedziesz, to dalej zajedziesz.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego.

0: Twoja definicja dobrego snu.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Bon to...

Swedish House Mafia i Happiness is So Sad w Radiu Bon Ton tuż przed godziną 16. Tak jest, dobrze słyszycie, magiczna godzina 16, czyli wracacie powoli do domów, kończycie ten straszny poniedziałek w pracy i do piątku zostało tylko raz, dwa, trzy, 3,5 dnia, bo w piątek jestem z wami i o 12 odpalam weekend, a co? Justin Bieber teraz, Beauty and the Beat, razem z Nicki Minaj. No jeżeli 16, to oczywiście wiadomości.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
3: Na zegarach Radia Bonton 16 zapraszam na wiadomości.
4: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
4: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
6: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
4: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
3: No i pogoda tutaj, nuda, nic się nie dzieje, na termometrach 20 stopni, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, no w tym momencie to widzę, że jednak te zachmurzenie jest większe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, czyli biometr nadal korzystny, no i nie powinno padać.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: No i zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Oczywiście na zegarach 16.04, w głośnikach Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Później Diana King i Mrozu, czyli samo najlepsze.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
4: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tomlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ariana Grande i Hey There, I Made You Love Me w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Merk i Cremont, Sad Story, później Sarsa, czy będziemy się pamiętać. No i 16.30 to przestrzeń dla Marcina Petruka i sportu. Ja mam dla Was taką zagadkę. 36-letni mężczyzna pozwał OpenAI za to, że ChatGPT pogłębiał jego urojenia i utwierdzał go w przekonaniu, że jest Jezusem. Jak myślicie, jaki to kraj? No, 3, 2, 1, macie rację, Stany Zjednoczone, tam to po prostu jakiś inny uniwersum jest, u nas to by chyba nie przeszło, bo my jesteśmy mądrzy, tak, my jesteśmy bardzo inteligentni ludzie.

0: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.
0: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zwycięska passa trzecioligowców Chełmianki została przerwana. W sobotę w spotkaniu 8 kolejki biało-zieloni podejmowali u siebie Siarkę Tarnobrzeg i po zaciętym starciu podzielili się z nią punktami po remisie 1-1. Goście objęli prowadzenie w 76 minucie po celnym uderzeniu Bartosza Bisia, ale tuż przed końcem regulaminowego czasu gry do wyrównania doprowadził Jakub Kuzdra.
5: Ten dzień musiał nadejść, tak? To nie ma możliwości, żeby wszystko wygrywać. Fajnie, że taka długa seria, natomiast no tak naprawdę chyba wynik sprawiedliwy, bo w pierwszej połowie w ogóle nie mogliśmy się dobrać do Siarki, a drugiej tego dobrego momentu na początku drugiej połowy nie wykorzystaliśmy. Siarka nam strzeliła, no i dogoniliśmy, także fajnie, że to się w ten sposób złożyło, więc szanujemy ten punkt.
4: Mówił trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski. W kolejnym meczu wciąż liderująca stawce Chełmianka zmierzy się na wyjeździe z Krzeostrowiec Świętokrzyski. Jedno oczko do czwartoligowego dorobku dopisał również Bóg Hanna. W szóstej kolejce skład prowadzony przez Bartosza Bodysa mierzył się na wyjeździe z Orlętami Radzeń Podlaski, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Na swoją murawę drużyna z Hanny wraca w najbliższą sobotę, aby podjąć Powiślaka Końskowola. Bez punktów natomiast ósmą ekstraklasową kolejkę zakończył Motor Lublin. Skład mierzył się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i uległ mu 1-2, zaś autorem honorowej bramki dla drużyny z Koziego Grodu był Kamil Lukoszek.
6: Patrząc na szereg spotkania, myślę, że mecz był totalnie w dwie strony. Patrząc, jakie jedna i druga drużyna stworzyła sobie sytuację, równie dobrze ten mecz mógł zakończyć się naszym zwycięstwem, więc gratuluję, że byliście bardziej skuteczni. Nam pozostaje jeszcze więcej pracować nad skutecznością, jeszcze mądrzej wykorzystywać sytuacje, które stworzymy i na pewno od następnego treningu się za to zabierzemy.
4: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura w konferencji po spotkaniu. W następnym meczu jego zespół podejmie u siebie Górnika Zabrze. Kolejne medale w zapaśniczym dorobku cementu grywa Chełm. Reprezentantki klubu wielokrotnie stanęły na podium w Lublinie, który był gospodarzem otwartych mistrzostw województwa, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
7: Złote medale zdobyły Daniela Tkaczuk i Natalia Nikitich, natomiast srebrny medal wywalczyła Monika Dadas, a medal brązowy zdobyła Oliwia Pietrzak. Siódme miejsce zajęła również Wiktoria Śmigielska. Natomiast w grupie młodziczek 4 złote medale zdobyły Lena Słowik, Izabela Wawron, Stella Kozak, Kaja Preussner. Medale srebrne to Amelia Honory, Martyna Maciukiewicz i Kornelia Bąk, natomiast brązowe medale zdobyły Anna Potrapeluk, Lena Chudzicka i Lena Kutarba.
4: Wspólnie zapaśniczki z Chełma zdobyły ponadto pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej w obu grupach wiekowych. Pierwszy sparing na plus dla siatkarzy HKS-u Chełm. Jeszcze przed weekendem zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego kontrolnie zmierzył się z Awią Sędziszów Małopolski, pokonując ją 3-1.
8: Na pewno to powtarzam jakby co sezon, to samo zdanie. Wynik na tym etapie jest sprawą drugorzędną. Chcieliśmy sprawdzić to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie na treningach. To wszystko się udało. Wszyscy skończyli ten tydzień zdrowi. Tydzień był udany. Sam sparing jakby... Ta jakość nasza nie jest jeszcze docelowa, ponieważ zawodnicy są w ciężkim treningu, nogi są ciężkie, przerzucili tony żelastwa na siłowni, więc tak naprawdę dopiero będziemy w kolejnych tygodniach mogli powiedzieć coś więcej na temat naszej takiej sportowej formy.
4: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Obecnie jego zespół jest na początku 5. tygodnia przygotowań do Tauron Ligi, a następny mecz kontrolny rozegra w środę z Asseco Resowią Rzeszów. Eko Różanka wciąż jest liderem chełmskiej klasy okręgowej. Mimo że w 5. kolejce zespół prowadzony przez Kamilę Karwatiuka zdobył tylko jeden punkt po remisie 1-1 z Unią Rejowiec, to korzystny bilans bramek pozwolił mu utrzymać się na szczycie tabeli.
9: W 83 minuty prowadziliśmy. Jesteśmy bardzo rozczarowani i źli. Przede wszystkim na naszą skuteczność i to, że mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne i po prostu ostatnie podanie nas szwankowało. Nie potrafiliśmy celnie czy wycofać, czy zagrać piłkę do naszego partnera, gdzie to trenowali. I tutaj jestem bardzo rozczarowany. Sobie gdzieś tam myślę chłopakom, że to szczęście wychodzi na zero, bo w tych meczach gdzieś tam pomagaliśmy tym szczęściem oczywiście, ale to w drugą stronę poszło. No, goście bardzo dobrze się bronili, bo bronili się całym zespołem, jeden z przodu, blisko siebie, ale mieliśmy dużo sytuacji.
4: Mówił trener Eko Różanki. Drugie miejsce w okręgowym rankingu należy do Ogniwa Wierzbica, które 3-2 pokonało Hetmana Żółkiewka, natomiast podium tabeli zamykają rezerwy Chełmianki po wygranej 2-1 nad granicą Dorohusk.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Kaja i za późno, ależ ja to lubię. Dobra, słuchajcie, 16:38 jest na zegarach, czas podsumować to, co dzisiaj tutaj mówiłam do Was odnośnie bezpieczeństwa. Wchodzicie na samorząd.gov.pl, wybieracie miasto Chełm i teraz macie zakładkę bezpieczeństwo. Tutaj mamy wiele rzeczy. Jest poradnik alarmowy miasta Chełm, alarmowanie, komunikaty ostrzegawcze, pierwsza pomoc, działanie na zagrożenia oraz poradnik bezpieczeństwa, ten taki sławny. Spędźcie chwilę, poczytajcie, żeby wiedzieć w razie czego, co i jak. Teraz Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Chyba oficjalnie możemy przywitać jesień, a jak jesień, to grypa. Dzisiaj o szczepieniach na tą chorobę. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy więc dzisiejszy epizod od statystyk. W zeszłym sezonie w całym kraju główny inspektor sanitarny odnotował około 430 tysięcy zachorowań na grypę na przełomie roku 2025 i 2026. Porównując to z poprzednim sezonem, jest to spadek o niemal 370 tysięcy przypadków, a to tylko infekcje. Grypa niestety ma też poważniejsze konsekwencje, o czym więcej mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego NFZ.
3: Grypa bywa bagatelizowana, chociaż jej konsekwencje mogą być poważne, zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, takich jak dzieci, osoby starsze czy pacjenci z chorobami przewlekłymi. Szczepienia przeciwko grypie są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed tą sezonową chorobą. Pacjenci mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: To właśnie szczepienia przyczyniły się m.in. do podanego przeze mnie wcześniej spadku, bo w ubiegłym sezonie aż 2 200 000 Polaków przyjęło szczepienia przeciw grypie, czyli o 400 000 osób więcej niż we wcześniejszym okresie chorobowym. Niestety do spadków dołożyły się też zgony. Ostatni sezon grypowy zabrał ze sobą ponad 1000 pacjentów. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze specjalistami namawia do szczepień. Pacjenci od 18 do 64 roku życia mogą otrzymać na wybrane preparaty 50% refundację. Kto natomiast może otrzymać te szczepienia z pełnym zwrotem? Odpowiada Paweł Piluk, dyrektor lubelskiego oddziału NFZ.
4: Osoby po 65 roku życia mogą skorzystać z programu szczepień w aptekach. W ramach tego programu pacjent może zostać bezpłatnie zaszczepiony na miejscu w aptece. Farmaceuta wystawia receptę, kwalifikuje i szczepi pacjenta. Taka usługa jest możliwa w aptekach, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu szczepień w aptekach.
2: Oprócz seniorów, do darmowych szczepień przeciw grypie kwalifikują się kobiety w ciąży oraz dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia. W naszym regionie znajduje się kilka aptek, gdzie można takie szczepionki przyjąć. We Włodawie, na Alei Piłsudskiego 4 i na rynku pod numerem 18. W Chełmie na Lwowskiej 81 oraz 14, Armii Krajowej 6, Lubelskiej 161D i Szpitalnej 40A oraz w Krasnymstawie na ulicy Okrzei 25. Aktualnie jest najlepszy okres do szczepienia się, co podkreśla Mariusz Żabiński, dyrektor chełmskiego MSP ZOS.
5: Szczepienie przeciwko grypie najlepiej wykonywać przed sezonem infekcyjnym. W Polsce szczyt sezonu infekcyjnego to jest od stycznia do kwietnia, dlatego najlepiej szczepienie wykonać jeszcze, kiedy jesteśmy zdrowi, najlepiej od września do października. Szczepienie przeciwko grypie jest szczepieniem wielorazowym. Co roku należy powtarzać, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia co roku podaje model wirusa, jaki przewidywany będzie, i firmy produkujące szczepionki pod ten model opracowują swoje produkty.
2: Tak więc na dzisiaj to by było już na tyle. Życzę Wam zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
6: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512-835-211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
9: Gepard Service, Stołpie 32, zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32, przy trasie Chełm-Lublin.
10: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
11: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 600.

0: Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Paper City, Self-Aware w Radiu Bon Ton w rytmie dnia, które właśnie dobiega końca. Na zegarach 16:53, za chwileczkę Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No, ostatni dzień lata to będzie gdzieś za tydzień już. No ładnie, zacznie się jesień, jesieniary rządzą, oczywiście jesieniarą jestem również ja, przyznaję się bez bicia i się tego nie wstydzę. No dobra, my się słyszymy w środę, więc co, życzę Wam udanego wszystkiego. Kinga Miszczyk, dziękuję bardzo za dzisiaj, szybkie 5 godzin, pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: czy i skąd przyleciał, za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie, potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw, czy będzie drożej, czy też taniej. Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
1: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinie biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Papalmanda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn-Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
3: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: $2400 darowizny dla szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie trafiło na prywatne konto byłej dyrektorki zamiast na rachunek placówki. Kontrola Urzędu Miasta wykazała rażące nieprawidłowości. Trudno było stwierdzić, na co wydano pieniądze. Sprawą zajmuje się prokuratura. W Rejowcu Fabrycznym udaremniono cyberatak na system sterowania ujęciem wody. Wykryto 10 nieudanych prób włamania, ale dostawy wody są bezpieczne. Miasto powiadomiło policję oraz CERT Polska i wprowadziło nocne patrole obiektów strategicznych. W sobotę przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się bezpłatny piknik historyczny w Grodzie Księcia Daniela. Od godziny 11 na mieszkańców będą czekać m.in. turniej rycerski, pokazy dawnych rzemiosł, dawne smaki oraz koncert muzyki dawnej.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Noc pochmurna, na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przejaśnienia, no ale na wschodzie może też padać deszcz. Miejscami silne mgły. Na termometrach do 10 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, do 14 na wybrzeżu.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Jarek Hołota, witam. Zaglądamy do kalendarza z datą 14 września i sprawdzamy, jakie wydarzenia i rocznice otwierają ten nowy tydzień. Zaczynamy w roku 1947. 14 września urodził się John Pippenbrook, ceniony amerykański trębacz jazzowy, muzyk sesyjny, który współpracował z takimi gigantami jak Frank Sinatra, Tony Bennett czy zespół Harry James Orchestra. Przenieśmy się do roku 1947. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Gaines, wybitny gitarzysta i kompozytor legendarnej formacji Lynyrd Skynyrd, który dołączył do zespołu w jego najbardziej klasycznym okresie twórczym. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. 14 września na świat przyszedł Paul Kossoff, genialny brytyjski gitarzysta i współzałożyciel rockowej grupy Free, odpowiedzialny za nieśmiertelny, soczysty riff w utworze All Right Now. Zaglądamy do roku 1979. Dokładnie 47 lat temu na rynku zadebiutował kultowy singiel Message in a Bottle brytyjskiej formacji The Police, który błyskawicznie stał się pierwszym numerem jeden zespołu na wyspiarskiej liście przebojów. Naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Szwedzki piosenkarz, muzyk Eagle A. Cherry wydał swój gigantyczny pop-rockowy przebój Save Tonight. Niezwykle chwytliwa akustyczna gitara, lekki rytm i wpadający w ucho refren uczyniły z tej piosenki jeden z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych przebojów końca lat 90. To fantastyczny, pełen dobrej energii wstęp na nowy tydzień na 104,9 FM. Przed nami Eagle A. Cherry, Save Tonight.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
6: Jest 17.30. Eliza Kudolska-Nowosad. Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. $2400 przeznaczonych na pomoc dla szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie trafiło nie na konto placówki, lecz na prywatny rachunek ówczesnej dyrektorki. Kontrola Urzędu Miasta wykazała, że sposób pozyskania i rozliczenia pieniędzy rażąco odbiegał od zasad gospodarowania środkami publicznymi. To kolejny finansowy wątek dotyczący chełmskiej ósemki. Wcześniej informowaliśmy o ponad 18 tysiącach złotych zebranych podczas charytatywnej akcji Gramy dla Marysi, które przez wiele miesięcy nie trafiły do fundacji opiekującej się chorą dziewczynką. Tym razem chodzi o darowiznę przekazaną przez Konrada Milewskiego ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Caritas Diecezji Sandomierskiej. Z dokumentu przelewu wynika, że 7 listopada 2023 roku wysłano $2400. Jako odbiorca widnieje ówczesna dyrektorka szkoły, ale w tytule zapisano dla Elżbiety Rybak. Po zawiadomieniu złożonym przez Stowarzyszenie Załoga Ósemki Urząd Miasta przeprowadził kontrolę w szkole w sierpniu. I jak przekazał magistrat, darowizna nie została wpłacona na rachunek szkoły ani ujęta w jej ewidencji księgowej. Obieg pieniędzy odbywał się poza oficjalnym systemem finansowym placówki, a wydatków nie rozliczano na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. Miasto stwierdziło, że sposób pozyskania, przechowywania i rozliczenia środków rażąco odbiegał od zasad obowiązujących jednostkę budżetową. W tej sytuacji urzędnicy nie byli również w stanie potwierdzić, czy pieniądze wydano gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. Caritas potwierdził, że numer prywatnego rachunku oraz treść tytułu przelewu wskazał przedstawiciel szkoły. Organizacja zapewnia, że nie wiedziała, iż pieniądze trafiają na prywatne konto. Nie otrzymała również faktur, rachunków ani innego rozliczenia darowizny. Według Stowarzyszenia Załoga Ósemki pieniądze miały zostać przeznaczone na wyposażenie szkolnej świetlicy wielokulturowej. Do dziś nie wiadomo jednak, na co dokładnie wydano te pieniądze, kto faktycznie nimi dysponował oraz czy wyposażenie znajdujące się w szkole zostało zakupione właśnie z tej darowizny. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Próba cyberataku na system wodociągowy w Rejowcu Fabrycznym. W mieście wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa po wykryciu serii nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do systemu sterowania miejskim ujęciem wody. Władze miasta powiadomiły policję oraz CERT Polska. Na obiekty infrastruktury krytycznej objęto dodatkową ochroną fizyczną i nocnymi patrolami. Burmistrz Gabriel Adamiec poinformował o wykryciu 10 nieautoryzowanych prób logowania do panelu administracyjnego kierownika, który umożliwia zdalne zarządzanie dystrybucją wody. Wszystkie próby uzyskania dostępu okazały się nieskuteczne, a szczegółowa weryfikacja wykazała, że funkcjonowanie ujęcia wody oraz dostawy dla mieszkańców nie zostały w żaden sposób zakłócone. Miasto nie odnotowało wcześniej podobnych incydentów cyfrowych dotyczących infrastruktury strategicznej. Mimo braku zakłóceń sprawa traktowana jest priorytetowo, ponieważ potencjalne przejęcie kontroli nad systemem mogłoby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Władze miasta zabezpieczyły materiały dowodowe, w tym dane techniczne z komputerów oraz oświadczenia pracowników. Zgodnie z procedurami o incydencie natychmiast powiadomiono policję oraz Krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CERT Polska. Obok działań w sieci znacząco wzmocniono bezpośrednią ochronę obiektów miejskich. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o spokój oraz o zwiększoną czujność wokół obiektów strategicznych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: W sobotę 19 września chełmianie będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie w XIII-wiecznym grodzie. Od godziny 11 na terenie chełmskiej biblioteki publicznej odbędzie się rekonstrukcja historyczna w grodzie księcia Daniela. Żywa historia XIII wieku. Na uczestników będzie czekał średniowieczny obóz historyczny, pokaz uzbrojenia i dawnych rzemiosł, także inscenizowany turniej rycerski, pokaz konny oraz nauka strzelania z łuku. Będą też historyczne konkurencje, quizy i atrakcje dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali również pokazy tkactwa, bicia monet i pracy w kuźni. Będzie można zajrzeć do dawnej kuchni i spróbować smaków inspirowanych XIII wiekiem, a całość uzupełni koncert muzyki dawnej. Początek o 11:00, wstęp jest bezpłatny.
1: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Poniedziałek nie mógł zacząć się lepszą wiadomością. Posłuchajcie tej historii. Wychodzimy rano z domu, słyszymy śpiew ptaków i myślimy, ale pięknie. Tylko właściwie dlaczego? Dlaczego głos jednego ptaka sprawia, że chce nam się zatrzymać i posłuchać, a inny po prostu działa nam na nerwy? Okazuje się, że naukowcy postanowili to sprawdzić. I znaleźli kilka bardzo konkretnych odpowiedzi. Badacze z Uniwersytetu w Tybindze przebadali głosy 123 europejskich gatunków ptaków. Odtwarzali je ludziom i prosili o ocenę tego, jak przyjemnie brzmią. A potem analizowali nagrania pod kątem konkretnych parametrów akustycznych, czyli zamiast ten ptak śpiewa ładnie, mamy sprawdźmy, co dokładnie w tym dźwięku sprawia, że ludzkie ucho go lubi. I wyszło całkiem ciekawie. Po pierwsze, znaczenie ma częstotliwość dźwięku. To tak jak u ludzi. Ogólnie przyjemniej odbieramy głosy, które miały wyższe, najniższe częstotliwości i wyższe częstotliwości szczytowe. Po drugie, znaczenie miała głośność. Bardzo głośne ptasie wokalizacje były oceniane gorzej, czyli najwyraźniej nawet w świecie ptaków działa zasada. Możesz śpiewać pięknie, ale niekoniecznie na pełen regulator. Znaczenie miała również szerokość pasma, czyli w uproszczeniu zakres częstotliwości, który zajmuje dany dźwięk, czyli tutaj już nauka weszła na pełnym. Przyjemniejsze okazywały się głosy o węższym paśmie i odpowiednio dobranych częstotliwościach. Ale jest jeszcze coś. Złożoność. Im bardziej zróżnicowany był ptasi głos, tym wyżej ludzie oceniali jego przyjemność. Czyli nasze ucho najwyraźniej lubi, kiedy w ptasim śpiewie coś się dzieje. Nie jednostajne ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, tylko raczej mam repertuar i jeszcze cię zaskoczę. I tutaj dochodzimy do najciekawszej części, bo spośród wszystkich 123 gatunków najwyższą średnią ocenę otrzymał mój przeuroczy, przekochany, uwaga, tak? Kos! I to jest właśnie ta wiadomość, którą dzisiaj przeczytałem i mówię, muszę się z wami tym podzielić. Ten zwyczajny, czarny ptak, którego możemy spotkać również w naszych miastach i to się dzieje. Średnia ocena jego głosu wyniosła 4,52 na 5. Czyli mówiąc językiem konkursu muzycznego, kos bierze złoto. Jest w nim coś naprawdę fajnego, bo kos nie potrzebuje egzotycznych kolorów, ogromnego ogona, ani spektakularnych rozmiarów. Po prostu siada gdzieś na drzewie, płocia albo dachu i zaczyna śpiewać. A my, według tych badań, bardzo chętnie tego słuchamy. I nieważne, że jest druga, trzecia czy czwarta w nocy. Co ciekawe, naukowcy sprawdzili też, czy na ocenę wpływa doświadczenie z ptakami. Okazało się, że niekoniecznie właśnie. To, czy ktoś był zapalonym obserwatorem ptaków, nie miało istotnego wpływu na ocenę przyjemności ich głosów. Za to osoby, które po prostu bardziej lubiły ptaki, oceniały ich głosy wyżej. Czyli nie trzeba być ornitologiem. Czasami wystarczy po prostu lubić, kiedy rano coś śpiewa za oknem. I teraz najlepsze. Skoro naukowcy sprawdzili, które ptasie głosy podobają nam się najbardziej, to chyba nie możemy zakończyć tego odcinka samymi słowami. Trzeba sprawdzić zwycięzcę osobiście, bo przed nami, proszę Państwa, kos. Mój absolutny faworyt i dzisiaj dostaje ode mnie, jak zwykle, najwyższą ocenę, więc posłuchajmy zwycięzcy.

0: I co? 4,52 na 5? 10 na 5. Naukowcy powiedzieli swoje. Ja również nie mam więcej pytań. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i miłego słuchania ptaków, bo naprawdę warto otworzyć uszy na przyrodę, która jest dookoła nas. Do jutra, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm, Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
0: Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
1: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
0: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
2: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
0: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
3: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
0: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
5: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
4: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
6: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego do wielkiej finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tę rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
4: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
0: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie. Jutro deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
7: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bon.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Siódmy koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, a więcej o nim opowie
3: ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie. Z wielką radością w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na siódmą edycję chełmskiego koncertowania ku czci Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Wydarzenie pod nazwą Koncert Pieści Liturgicznych i Paraliturgicznych w ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie odbędzie się 18 września w piątek, rozpoczęcie o godzinie 18 w zabytkowej cerkwi świętego Jana Teologa przy ulicy Sienkiewicza w Chełmie. To wydarzenie, które integruje wielokulturową spuściznę naszego regionu, a także stanowi piękne dziedzictwo ekumenicznej współpracy w naszym mieście. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.
2: A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
4: Dzień dobry. Śpieszymy z podcastem Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Dzisiaj zabieramy Was w niezwykłą podróż do XVIII wieku, by przyjrzeć się jednemu z najważniejszych wydarzeń w całej historii Chełma. Mowa o podniosłym akcie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej. Skąd właściwie wzięła się ta ikona w naszym mieście i jak rozwijał się jej kult? O tych tajemniczych początkach opowie historyk Zbigniew Lubaszewski.
5: 15 września 1765 roku miało miejsce w sumie najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o historię cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej, a mianowicie nastąpił akt koronacji obrazu. Trzeba przyznać, że była dosyć długa droga do tego wydarzenia. Sama historia obrazu jest zresztą też dosyć malownicza i w wielu momentach niejasna. Z tych różnorodnych koncepcji, które formowano, generalnie jest to ikona pochodząca z Bizancjum, no najczęściej wskazuje się, że mogła tutaj trafić już do Chełma w XIII wieku, w czasach Daniela Romanowicza i już z tym Chełmem związała się dosyć ściśle. Ten kult obrazu szczególnie rozwinął się w XVII wieku. Była to m.in. zasługa Jakuba Suszy, biskupa unickiego chełmskiego, który przygotował kilka dzieł poświęconych obrazowi Matki Boskiej Chełmskiej pod takim tytułem Feniks z różnymi dodatkami przy kolejnych wydaniach. Rzecz ciekawa, że publikacja nie tylko dotyczyła obrazu Matki Boskiej Chełmskiej, ale również historii ziemi chełmskiej. Jakub Susza w zasadzie był takim pierwszym chełmskim regionalistą i rzeczywiście sporo wątków, które ujął w swojej publikacji, później były wykorzystywane przez historyków, analizowane, oczywiście różnie oceniane w niektórych przypadkach. Jednak tutaj historycy mają wątpliwości, czy ustalenia Jakuba Suszy były trafne, szczególnie jeśli chodzi o początki Chełma związane z X wiekiem. Ale jeśli chodzi o większość tych informacji, to często uznaje się, że rzeczywiście były niezwykle cenne.
4: Postać Jakuba Suszy odegrała ogromną rolę, jednak sam obraz przechodził niezwykle burzliwe koleje losu. Trafiał nawet na pola bitew, stając się świadkiem wielkich wydarzeń historycznych. Jak wyglądały te dramatyczne momenty w XVII wieku?
5: W połowie XVII wieku obraz też przeżywał dosyć dramatyczne wydarzenia, bo stał się takim obiektem rywalizacji między wyznawcami kościoła unickiego i cerkwi prawosławnej. Ostatecznie znalazł się pod opieką króla Jana Kazimierza i uczestniczył wraz z biskupem Jakubem Suszą w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku. Zresztą to wydarzenie upamiętnia piękne srebrne antepedium, które przedstawia hołd rycerstwa polskiego po bitwie pod Beresteczkiem oddawane obrazowi Matki Boskiej Chełmskiej.
4: To niezwykła historia, w której wiara przeplata się z wielką polityką i orężem. Przejdźmy jednak do wieku XVIII. Ruch koronacyjny w Polsce przybierał na sile, a starania o koronację chełmskiej ikony wywołały prawdziwą rewolucję urbanistyczną na Górze Chełmskiej. Co dokładnie się wtedy wydarzyło?
5: W XVIII wieku już właściwie coraz bardziej rozwijała się koncepcja, że należy doprowadzić do koronacji obrazu. Wtedy zresztą koronacje się zaczęły upowszechniać. No między innymi takim ważnym momentem była koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1917 roku. No i w kolejnych latach kolejne obrazy stały się obiektem takich działań. No i rozpoczęły się starania, aby również obraz Matki Boskiej Chełmskiej został koronowany. Najczęściej wspomina się, że właściwie szlachta chełmska też się zaangażowała w te działania, że sformułowała taką prośbę o koronację skierowaną do papieża Klemensa XII w roku 1738. W ramach przygotowań do koronacji, też warto zwrócić uwagę, powstała nowa katedra, czyli dzisiejsza Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny, bo niestety ten obiekt poprzedni, sięgający XIII wieku, chociaż rozbudowywany w wieku XVII, już był w tak fatalnym stanie, że była potrzeba wybudowania nowej świątyni. I rzeczywiście w latach 1735-56 powstała nowa katedra, no w takim kształcie, jaką mamy ją obecnie, chociaż w XIX i XX wieku była wielokrotnie przekształcana, odbudowywana po różnorodnych, dramatycznych również wydarzeniach, była zniszczona na początku XIX wieku. Właśnie powstanie świątyni wiązało się z przygotowaniem do koronacji obrazu Matki Boskiej Chełmskiej.
4: Przygotowania trwały zatem lata i wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany wrzesień. Jak wyglądały uroczystości koronacyjne?
5: No i rzeczywiście koronacja nastąpiła we wrześniu 1765 roku, dokładnie 15 września, czyli kilka dni po uroczystościach poświęconych Matce Boskiej Chełmskiej, tradycyjne święto Ziemi Chełmskiej, bo i tak jest oczywiście określane, było jakby wstępem do tej uroczystości, no i akt koronacji nastąpił. Uroczystość została zaplanowana bardzo szeroko. Warto też dodać, że jakimś zwieńczeniem tej uroczystości była publikacja poświęcona koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej, którą przygotował biskup, który uczestniczył w tych działaniach, Maksymilian Ryło. W publikacji znalazły się ryciny Teodora Rakowieckiego. Jedna z rycin przedstawiała procesję związaną z koronacją, a przy okazji panoramę ówczesnego Chełma. Najstarszą i w zasadzie taką jedyną panoramę tego rodzaju, taką graficzną panoramę Chełma, no do dzisiaj niewątpliwie taki zabytek niezwykle cenny. Oprócz tej ryciny były jeszcze inne zamieszczone w publikacji, które prezentowały i katedrę, bramy triumfalne, które też przygotowano z okazji, fajerwerki, które też pojawiły się w trakcie tych uroczystości, więc rzeczywiście uroczystość miała bardzo taki szeroki charakter.
4: Fajerwerki, bramy triumfalne, najstarsza panorama Chełma. Rozmach tych uroczystości naprawdę zachwyca. Niestety kolejne wieki przyniosły już dramatyczne zwroty akcji. Gdzie oryginał cudownej ikony znajduje się dzisiaj? A co możemy podziwiać w Chełmie?
5: Później historia obrazu oczywiście rozwijała się różnie, bo do 1915 roku obraz przebywał w Chełmie. Później został wywieziony przez Rosjan. W okresie międzywojennym, kiedy dawną katedrę przejęli katolicy, umieszczono w ołtarzu głównym kopię obrazu Matki Boskiej Chełmskiej, wykonaną przez Władysława Okleję, miejscowego malarza. W czasie II wojny światowej obraz na krótki czas powrócił. Wtedy obiektem zarządzała cerkiew prawosławna. No, po II wojnie światowej znowu został wywieziony. Przez wiele lat był uznawany za zaginiony. Ostatecznie w latach 90. został przekazany przez rodzinę ukraińską, która przechowywała ten obraz do Muzeum Krajoznawczego w Łódzku i tam oryginał ikony się do dzisiaj znajduje. W momencie przekazania był bardzo zniszczony, teraz już został poddany pewnej renowacji, no a w Chełmie pozostała kopia Władysława Uklei, ale sanktuarium maryjne na Górze Chełmskiej jak najbardziej nadal funkcjonuje. No i właśnie to jakiś czas, kiedy mamy rocznicę wydarzeń związanych z koronacją, to wydarzenie jest przypominane. Niewątpliwie niewątpliwie było to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Chełma, również tego Chełma XVIII-wiecznego. Trzeba przyznać, że rzeczywiście wydarzenie było wyjątkowe, a ta ilość materiałów, jaką mamy, bo w publikacji poświęconej koronacji jest zestawienie wszelkich działań, jakie prowadzono, wszystkich wystąpień, jakie miały miejsce w trakcie koronacji, wszystkich kazań, więc rzeczywiście jest to bardzo szczegółowa relacja na temat tego wydarzenia. Egzemplarze tego dzieła są między innymi dostępne w Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza.
4: To pasjonująca i niezwykła lekcja naszej lokalnej historii. Dziękuję za podzielenie się tą wiedzą. Naszym gościem, ekspertem był historyk Zbigniew Lubaszewski. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż do czasów, gdy syntezatory brzmiały jak marzenie o przyszłości, a fryzury wymagały litrów lakieru do włosów. Jeśli zapytalibyście fanów muzyki o definicję One Hit Wonder, czyli zespołu jednego przeboju, nazwa Fiction Factory pojawiałaby się pewnie w pierwszej piątce. Ale jaki to był przebój? Przed nami utwór, który sprawia, że każda stacja radiowa na chwilę zamienia się w rajskie plaże Szkocji. O ile takie istnieją. Oto Feels Like Heaven.

Historia tego numeru zaczyna się w szkockim mieście Perth. Członkowie Fiction Factory wcześniej grali w zespole ska o nazwie The Associated, ale postanowili pójść w stronę bardziej wygładzonego, nowofalowego popu. W 1983 roku świat usłyszał te kilka nut, które do dziś są rozpoznawalne po ułamku sekundy. Feels Like Heaven to esencja brytyjskiego New Wave. Co ciekawe, mimo że piosenka brzmi jak hymn radosnej miłości, Kevin Peterson, wokalista i autor tekstu, napisał ją o rozstaniu. To ten moment, gdy po burzliwym związku w końcu odzyskujesz wolność i spokój, a to uczucie jest właśnie jak tytułowe niebo. Dlaczego ten numer wciąż działa? Po pierwsze, bas. Ta linia basowa prowadzi utwór z taką pewnością, że nóżka sama chodzi pod biurkiem. Po drugie, ta lekka, niemal eteryczna produkcja. Fiction Factory nigdy nie powtórzyli tego sukcesu. I kolejna płyta przeszła bez echa, a zespół rozpadł się kilka lat później. Kevin Peterson wycofał się z branży i przez lata pracował w administracji uniwersyteckiej, zupełnie nie przypominając gwiazdy estrady. Ale to właśnie urok hitu odkurzonego. Jedna generalna piosenka wystarczy, by zapewnić sobie nieśmiertelność w głośnikach milionów ludzi na całym świecie. Ten utwór przeżywał swoje drugie i trzecie życie. Był samplowany, remiksowany, a nawet doczekał się wersji tanecznych w latach 90. Jednak to ten oryginał z 1983 roku ma w sobie najwięcej magii. To idealny soundtrack do jazdy samochodem o zachodzie słońca albo do leniwego popołudnia, kiedy po prostu chcecie się poczuć niebiańsko. Fiction Factory udowodnili, że czasem wystarczy jeden strzał prosto w serce, by zostać tam na dekady. Zamykamy oczy i przenosimy się do złotej ery syntezatorów. Niech ta melodia rozjaśni ten wieczór. Odkurzamy to, co najlepsze przed wami w Fiction Factory i ich wielki lot ku chmurom. Feels Like Heaven w Radiu

0: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio, to godzina.

0: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
1: To byłoby taniej, no złotówka, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
2: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
0: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
3: No raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już 3. mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
6: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktu gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane przez naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
5: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
7: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
5: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
8: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz po podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
5: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
0: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam ponownie na 104,9 FM. Jest 19.30. Dzisiaj w magazynie powracamy do mało przyjemnego dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego niedzielnego poranka. Ciszę i nocny odpoczynek przerwały syreny alarmowe. Wojenne działania i ataki rosyjskich dronów na Ukrainie zmusiły polskie siły do operacji w przestrzeni powietrznej, a ze względu na bliską odległość wybuchów od granicy zdecydowano też o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm, podkreśla, że wzrost poczucia bezpieczeństwa w takich właśnie kryzysowych sytuacjach będzie zależał od stopnia naszego przygotowania do nich. O czym ważnym powinniśmy w takich chwilach pamiętać?
2: Najważniejsze informacje to przygotować się na takie sytuacje, a jak nie siebie, to przede wszystkim swoich domowników, którzy są już albo starsi, albo są jeszcze młodzi, żeby się po prostu nie stresowali, bo widzę, że w przestrzeni publicznej pojawiają się takie wątki, gdzie wszyscy narzekają, ile będą nas straszyli, a to nie należy tego tak traktować przecież, że to jest straszenie, tylko to jest ostrzeganie. I ludzie narzekają również na to, że starsze osoby nie wiedzą, co zrobić. No to właśnie do tych młodych osób, do tych dzieci należy to, żeby przygotować. I teraz co tutaj jest ważne? Ważne jest to, aby ustalić sobie sposób postępowania w danym domostwie, jeżeli jesteśmy, w przypadku takiego alarmu. Znaleźć takie miejsce, o którym już od roku przecież mówimy w przestrzeni publicznej miasta, gdzie można by się było schować. Tak? Przyjmijmy sobie takie działanie, że musimy uruchomić tą stację ogólnopolską. Nie włączajmy na raz telewizora czy radia. Jedno albo drugie uruchommy. Jeżeli jest prąd i nie ma z tym problemu, i czekajmy. Nie liczmy też na to, że w tym momencie, gdy uruchomimy, że za chwilę wszyscy będą o tym mówili, bo to dotyczy niewielkiego wycinka kraju i te informacje zanim dojdą nawet do tej telewizji, tak, ogólnopolskiej, to troszeczkę czasu potrzeba. Cieszmy się, że nic specjalnego nie ma, bo taki alarm może za sobą nieść tylko później odwołanie tego alarmu, jeśli się żadne szczegółowe informacje w przestrzeni publicznej w tejże telewizji, którą oglądamy, nie pojawią, to też jest dobrze. Oczekujmy wtedy spokojnie na odwołanie tego alarmu. Zasłaniajmy te okna. No ważnym jest to, żeby nie powodować zagrożenia większego w przypadku, gdy faktycznie coś tam za oknem wybuchnie i te szyby się będą biły, tak? I tak jak widzimy w komentarzach, ludzie się śmieją z tego, a co mi da zasłonięcie firanek? A na to tyle, że tego szkła po tym mieszkaniu się mniej rozniesie. Firanki, rolety, cokolwiek, tak? Co możemy zrobić? Miejsce takie, które powinno być centralne, często to jest centralne, tak? Mówimy teraz głównie o mieszkaniach w bloku, bo ogólnie mieszkańcy Chełma w blokach mieszkają. No to jest jakaś toaleta, jakaś łazienka, gdzie myślę, że wszyscy domownicy swobodnie się zmieszczą. Jednocześnie będzie to najbezpieczniejsze pomieszczenie. Często jest to korytarz. Więc wejdźmy tam cierpliwie i czekajmy. No i co jest ważne, jeśli kogoś nie ma w domu, a powinien być, nie wydzwaniajmy do niego w tym momencie, nie szukajmy go, bo po pierwsze możemy zablokować linię, która może być potrzebna dla służb, jeżeli coś się faktycznie wydarzy, a po drugie, jeżeli coś się wydarzy i ta osoba z mojego domostwa, którą wcześniej przygotowałem, co musi zrobić, odbierze telefon, to ja mu przeszkodzę w tych czynnościach, które powinna zrobić i wtedy się może faktycznie coś stać.
1: To jest właściwie najtrudniejsze, zachować spokój. Wszystkie służby, przedstawiciele służb mówią, że najważniejsze, by zachować spokój. I chyba tutaj jest całe clue, że to przygotowanie na takie dziwne, trudne sytuacje pozwoli nam ten spokój uzyskać po jakimś czasie.
2: Tak, ja bym tutaj nie używał już sformułowania dziwne, bo jak sama pani widzi, w przestrzeni naszej coraz częściej one się zdarzają. One na początku były dla nas dziwne, po 30 czy więcej latach, gdzie nie słyszeliśmy syren inaczej, jak tylko na jakieś okoliczności. Teraz to już są sytuacje anomalii, które mogą się faktycznie zdarzyć. Wiedza, każda wiedza, ja już kiedyś pani chyba nawet mówiłem, że strach trzeba oswajać. Każda wiedza, którą sobie pozyskamy, którą przyswoimy kilka razy, przedyskutujemy w domu, w wąskim gronie, nie w internetach, nie na forach, gdzie są durne komentarze, bo tak to już nazwę, tylko w domu przećwiczmy, bo to nas dotyczy, prawda? Porozmawiajmy, jak trzeba, zadzwońmy nawet do urzędu, tak? Jeżeli ktoś uważa, że ode mnie może się tej wiedzy troszeczkę więcej nabyć, czy ją polepszyć. Mamy przewodniczących rad osiedli, mamy rady osiedli. To są nasze organy, które nam powinny pomagać, więc tam to są miejsca, gdzie powinniśmy tę wiedzę zdobywać.
1: Ostatni trening taki dla mieszkańców związany właśnie z reagowaniem na sygnały alarmowe. No tak delikatnie mówiąc, nie cieszył się frekwencją, zainteresowaniem mieszkańców. Czy będą kolejne?
2: Ja myślę, że będą kolejne, znaczy myślę, jestem tego pewien, że będą kolejne, to jest tylko kwestia czasu. To też nie może być tak, że dziś jesteśmy półtorej doby po zdarzeniu z niedzieli rano, i już nagle wszystko róbmy. Spokojnie, przeanalizujmy to, co się stało. Ja jestem pewien, że naszemu społeczeństwu już jutro w niepamięć pójdzie to, co jest. To jest też złe, to co było, przepraszam, i to jest też złe, ponieważ znowu o tym zapomną do następnej takiej sytuacji. Ja może jeszcze tutaj powiem odnośnie syren, tak? Bo słyszy się opinie, że ich nie słychać. Ja mam taki przykład, jak mieliśmy ostatnio to ćwiczenie, testowaliśmy syreny, to było ćwiczenie ogólnopolskie alarm i człowiek napisał, że nawatorego nie słychać. To ja do niego odpisałem, na służbową pocztę napisał, ja mu odpisałem, że szanowny panie, 300 metrów jest na gmachu, 600 metrów jest na hali sportowej, 650 metrów jest syrena na JRG 1 w Straży Pożarnej. Jeśli taka osoba mi twierdzi, że on tam nie słyszał syreny, no to nie wiem, czy to jest żart, czy to złośliwość. W ubiegłym roku 5 syren kolowych kupiliśmy. Jest 7, 6, 7, no to czynimy, że 6, to mamy już 11. A w tym roku zadbaliśmy o to, że wojewoda w ramach swojego zakupu, jeżeli wszystko się potoczy tak, jak plan przedstawia, będziemy mieli kolejnych 16 syren na terenie miasta. I myślę, że wtedy już ta słyszalność dla mieszkańców będzie na poziomie odpowiednim. To akurat jest dygresja do tych, co twierdzą, że nie słychać.
1: Na stronie helm.pl w zakładce Bezpieczeństwo znajdziemy ważne informacje, które dotyczą sposobów działania w sytuacjach podobnych do wczorajszego poranka. Po niedzielnym ataku na sąsiedztwo granicy Polski premier Donald Tusk zwołał pilną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Poinformował, że od teraz państwo będzie działać w trybie wzmocnionym. Ostrzegł też, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść wzmożone działania Rosji. Nie wykluczył przy tym, że eskalacja może dotyczyć również terytorium Polski.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio 104,9. To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Bon

0: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
1: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
2: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jutro przeważnie słonecznie, przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
4: Skoczyli i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Onton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
1: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
0: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent Tomasz Węska.
2: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
3: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9 i 8 zł?
2: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
4: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
2: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
0: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
0: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w geście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji. Na termometrach jutro od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku. Padać może tylko na północnym wschodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: 104 i 9 FM. 104.

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Słuchacie Bon Ton Radio. This ain't no disco.

0: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
1: Najpilniejszą sprawą jest sam pewność audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
0: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
2: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
0: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
3: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
4: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu jest.
0: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuacja na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód - Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany, prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku. Jutro przeważnie słonecznie, nieco więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

Radiofoniton Radio i wszystko gra. Hey,

0: 104,9. Bonton Radio.
1: Waking up worthless.